słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
2: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
3: Trochę się boję.
4: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
0: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.

0: Na termometrach 10 stopni w Łódzkiem, 12 maksymalnie na Mazowszu, 13 na Śląsku, 17 na Podlasiu.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co, udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bondon i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bondon Radio. 105,2.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele

0: zdrowy duch. Bieluch.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama 104.

0: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
1: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
0: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
3: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
0: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, na ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka drogi S12. Ponad 20 km trasy ma połączyć Dorohuczę z obwodnicą Chełma. Wkrótce ruszy inwestycja za 760 milionów złotych, a właściciele przejętych gruntów muszą się liczyć z rozpoczęciem procedury odszkodowawczej. W Majdanie Leśniowskim rusza budowa nowoczesnego bloku z 11 mieszkaniami. Rozpoczęto już prace ziemne, a cała inwestycja za ponad 4 miliony złotych realizowana jest przez spółkę SIM Lubelskie przy wsparciu rządowych funduszy. Wkrótce w Chełmskim Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się Dzień Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. Tego dnia przez 3 godziny będzie można skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Pracy.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Pochmurno z przejaśnieniami. W większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, miejscami burze z gradem, do tego silny wiatr. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Dopiero co śpiewaliśmy poniedziałek. Kto wymyślił taki dzień? No a teraz mamy wtorek. Któż to wymyślił taki dzień, żeby znów był trudny? Nie mógłby zawsze być piątek? Wtedy byłoby przyjemnie, no ale cóż, chyba tak się nie da zrobić. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Mamy już na zegarach 6 minut po 7.

0: kartka z kalendarza. Bez niej dnia po prostu nie ma co rozpoczynać. Nie ma to po prostu sensu, no. Lepiej wiedzieć, na czym stoimy. A dzisiaj stoimy już na 132 dniu roku. Dzisiaj 12 maja, mamy wtorek. Swoje imieniny obchodzę w sumie ja. Ty? Tak, ja. No tak, faktycznie. Dzisiaj Dominik chodzi swoje imieniny. No, ale także pan Gracy, Joanna, Jan, Teodora, German oraz jeszcze Jazon oraz Nawoja. Wszystkich jubilatów, solenizantów gorąco pozdrawiamy. No i uwaga, w kolejkę też ustawiają się kolejne osoby, których można dzisiaj wyściskać i podziękować za to, że są. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Także dzisiaj bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pań, które wspierają nas w trudnych momentach właśnie w szpitalach. No i też w ośrodkach zdrowia i w wielu innych miejscach, gdzie potrzebna właśnie jest pielęgniarka. Drogie panie, ale i czasami też panowie pielęgniarze, serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami i nas wspieracie. No to teraz takie pozdrowienia przesyłam w sumie dość mocne, nie tylko ode mnie, ale od naszej całej redakcji Radio Bonton. Minęła 7:11.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek.

0: Laflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i Twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: A co tu ja widzę? O, przeglądam sobie media społecznościowe i widzę, że mój kolega chce sprzedać motocykl. Przyznam szczerze, że nie ma nic lepszego niż kupowanie od znajomych, a najlepiej od przyjaciół albo od rodziny w ogóle. Bo wiecie, wtedy raczej no, jest niskie prawdopodobieństwo, że sprzedadzą wam coś, co jest wadliwe. No, dzisiaj faktycznie można na rynku gdzieś tam trafić na handlarza, który nie do końca jest z nami uczciwy. No i no, budzi to podejrzenia oczywiście. Dlatego też, jeśli traficie na jakiegoś handlarza, ale nawet i kogoś bliskiego i cena będzie mocno interesująca, to wiedzcie, że coś się dzieje. No ja patrzę sobie na ten motocykl i tu akurat przykuło mi uwagę to, że to motocykl na kategorię B, bo do 125 pojemności. Gdyby komuś przyszła do głowy taka przygoda właśnie na to lato, to może być naprawdę fajne rozwiązanie. Wiecie, są wypożyczalnie i możecie też sobie wypożyczyć jakiś nowy motocykl do 125 i na B sobie pojeździć śmiało, zobaczyć, czy to jest wasza bajka. Ale tak kiedyś ktoś mi powiedział, a przecież możesz sobie kupić, a później możesz sprzedać. No i to nie jest takie rozwiązanie bez sensu w zasadzie. A patrzę, bo to taki czoperek trochę malutki, więc może bym się przerzucił, bo ja na takim szosowo-turystycznym śmigam na co dzień. Może byłoby wygodniej, w sumie nigdy nie jeździłem. Może warto sprawdzić. Co myślicie?
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leust to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
6: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisco Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
10: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Wtorkowe wydanie poranne najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton już teraz.
12: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton o 7.30. Zapraszam, dzień dobry. Wojewoda lubelski dał zielone światło dla kluczowej inwestycji na mapie regionu. Wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwia rozpoczęcie budowy ponad 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12, która połączy Dorohuczę z obwodnicą Chełma. Nowa trasa pobiegnie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Inwestycja rozpocznie się w Chojnie Nowym II, a w Tytusinie ekspresówka przetnie 12 i od południa ominie Stołpie, gdzie zaplanowano miejsca obsługi podróżnych. Na trasie powstanie węzeł Siedliszcze, most, 14 wiaduktów oraz przejścia dla zwierząt. Wykonawca zrealizuje zadanie za ponad 760 milionów złotych, a prace mają ruszyć tuż po oficjalnym przekazaniu placu budowy. Decyzja wojewody to też ważna informacja dla właścicieli gruntów, ponieważ uruchamia ona procedurę odszkodowawczą. Wartość nieruchomości oszacują niezależni rzeczoznawcy, a na tej podstawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Autostrad wypłaci należne środki. Warto przypomnieć, że cały lubelski odcinek S12 od Piask do granicy w Drohusku został podzielony na 5 etapów. Obecnie najbardziej zaawansowana jest budowa obwodnicy Chełma, gdzie prace wykonano już w ponad 60%. Konsultacje z ekspertami wystawy prac plastycznych oraz praktyczne informacje o dostępnych formach wsparcia to zapowiedź tegorocznych Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Co roku organizuje je ZUS. Tak stanie się również w naszym regionie.
0: Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i, jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia nie tylko finansowego mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
12: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw dostępności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Akcja skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów. W Chełmie wydarzy się 21 maja w godzinach od 10 do 13 w Inspektoracie ZUS. Będą dyżurować przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: Przedstawiciele spółki SIM Lubelskie poinformowali o rozpoczęciu prac na placu budowy bloku na terenie gminy Leśniowice. Co wiadomo o szczegółach tej inwestycji? Teren został przekazany wykonawcy i odpowiednio zabezpieczony. Na placu zamieszczono też niezbędne tablice informacyjne. Rozpoczęły się również pierwsze roboty ziemne. Generalnym wykonawcą obiektu, który zostanie wzniesiony na dwóch działkach w Majdanie Leśniowskim, jest warszawska firma. Całkowity koszt inwestycji wynosi niespełna 4 300 000 zł, a finansowanie przedsięwzięcia opiera się na montażu obejmującym środki z rządowego programu oraz preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma powstać 3-kondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 11 mieszkań o łącznej powierzchni blisko 496 m2.
8: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 minut przed 8, już w naszym studio jest Marcin Petruk, który ma informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy serwis info@kierowca.pl, dzięki któremu można załatwić wiele motoryzacyjnych spraw online, a więc bez konieczności oczekiwania w kolejkach. Mowa tutaj między innymi o możliwości złożenia wniosku o wymianę prawa jazdy, ustawienia przypomnień dotyczących uprawnień lub orzeczeń lekarskich, jak też rezerwacji terminu egzaminu w wybranym ośrodku. Usługa pozwala ponadto zapisać się na test kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych w celu uzyskania karty. Innymi słowy, cyfryzacja stawia kolejny ważny krok ku uciesze z pewnością wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 5.

0: 64. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bonton, 10 minut przed godziną 8, a ja odwiedzając nasz portal supertydzień.pl zaczynam trochę się przerażać w zasadzie tymi sytuacjami, które mają gdzieś miejsce w naszej okolicy jeszcze, bo naprawdę do niebezpiecznej sceny doszło w jednym z parków w Chełmie. Policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który miał grozić śmiercią 15-latkowi. Nastolatek kontra dorosły. Facet podobno wymachiwał przedmiotem przypominającym broń. Czy to faktycznie była broń, czy raczej nie? O tym za chwilę się dowiecie. Ale oczywiście w szczegółach o tej sytuacji doczytacie na naszym portalu supertydzień.pl. Do tego zdarzenia doszło zaraz po kłótni nastolatka z jakąś młodą kobietą. Według ustaleń policji chłopak podobno użył gazu pieprzowego podczas szarpaniny, a wtedy do konfliktu wkroczył dorosły.

0: mężczyzna. No i jak relacjonują śledczy, 38-latek miał kierować broń w stronę nastolatka, no i grozić mu także właśnie później przez internet, jak się okazuje. Sprawą szybko zajęli się chemscy kryminalni. Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego zabezpieczono nawet tę broń pneumatyczną, którą najprawdopodobniej posłużył się facet podczas całego tego zajścia. Mężczyzna już usłyszał zarzut gruźb karalnych. Zastosowano wobec niego dozór policji. No i okazuje się, że za takie przestępstwo grozi mu nawet 3 lata więzienia. Pozostaje w sumie mieć nadzieję, że następnym razem dorośli będą rozwiązywać konflikty z nastolatkami rozmową, a nie castingiem do taniego filmu akcji.
1: To jest Ponton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałaców w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
2: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
0: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W większości regionów spore dość ochłodzenie. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14. Pochmurno z przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Cześć wszystkim, 5 minut po godzinie 8, tuż przed rozmową z gościem Radia Bonton. Witam Was serdecznie, no i zapraszam, jestem z Wami do 12.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Kampania społeczna w boju i potrzebie krwi nie szczędząc bardzo dobrze wpisuje się w hasło Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla terytorialsa oddawanie krwi nie jest takim prywatnym jedynie gestem, ale właśnie nomen omen przedłużeniem przysięgi wojskowej. I taka akcja odbędzie się już jutro w Chełmie, dokładnie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i jest to inicjatywa 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą w trakcie naszego spotkania reprezentuje
2: sierżant Jakub Göring.
1: Czy pan oddawanie krwi traktuje jako, no właśnie, chyba też formę służby, tylko w czasie pokoju?
2: Tak, sam jestem honorowym krwiodawcą, więc oddawanie krwi jest częścią mojej służby. To oddawanie krwi jest na pewno częścią służby każdego z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpisuje się to w nasz system funkcjonowania. Bardzo dużo żołnierzy generalnie oddaje krew, więc mamy nadzieję, że ta akcja przyciągnie nie tylko żołnierzy, ale też inne osoby chętne oddać krew.
1: Jednak w wojsku jest ta większa świadomość. Mówimy oczywiście cały czas o czasie pokoju, ale żołnierze, wiedząc, jak szybko można stracić krew na polu walki, nabierają też takiego ogromnego szacunku do tego płynu. Podejrzewam, że w wojsku tych krwiodawców jest jednak więcej.
2: Krwiodawców jest bardzo dużo, to prawda. Zarówno żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych mamy wielu, którzy tymi krwiodawcami są. Oddawanie krwi generalnie jest bardzo potrzebne. No, krew jest czymś, czego nie da się zastąpić w inny sposób, nie daje się sztucznie wytworzyć, w związku z czym my jako ludzie jesteśmy jedynym źródłem tej krwi dla osób, które tej krwi mogą potrzebować.
1: Żołnierze, wiedząc też, że krew ma też termin przydatności swój, nie da się jej przechowywać długo, są przyzwyczajeni zapewne do tego, żeby bardziej regularnie to robić.
2: Dokładnie tak. Ta regularność jest szczególnie potrzebna w tak zwanych martwych okresach, kiedy tej krwi jest potrzeba najwięcej, a tak naprawdę liczba krwiodawców zmniejsza się. Tak jak na przykład okresy wakacyjne, który się zbliża. Ta krew w momentach, kiedy ludzie, żołnierze czy osoby cywilne wyjeżdżają na wakacje, tej krwi jest dużo mniej, za to zapotrzebowanie na nią wzrasta ze względu na zwiększającą się liczbę wypadków. Więc tak, krew w takich okresach jest bardzo potrzebna i tu ta regularność bardzo pomaga.
1: Właśnie, wypadków. Żołnierze szkolą się na różne wypadki, ale również w sytuacjach, które mogą się kiedyś wydarzyć hipotetycznie na polu walki. Jednak często te umiejętności wykorzystują w takim codziennym życiu. Te szkolenia choćby z przedmedycznej pierwszej pomocy są bardzo kluczowe w obszarze wojska.
2: Tak, choć medycyna pola walki znacząco różni się od medycyny cywilnej, tak żołnierze przygotowywani są do udzielania podstawowej pierwszej pomocy, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter służby terytorialnej, w momencie, gdy żołnierze, przebywając na rynku cywilnym, pracując, mogą napotkać w każdej chwili różnego rodzaju wypadki, wówczas są pierwsi w tym miejscu wypadku i mogą udzielić skutecznej pomocy aż do przyjechania służb, które będą odpowiednio wykwalifikowane.
1: Mając już takie szkolenia za sobą, niech pan może podpowie, jak opanować albo wyćwiczyć pewnego rodzaju odporność, nie wiem, albo nawet i decyzyjność w takich kryzysowych chwilach, w których często wkrada się chaos, bo nie zdajemy sobie sprawy, że w przypadku wypadku, konieczności niesienia pomocy osobie poszkodowanej, musimy zadbać nie tylko o sam ten ratunek, ale też wiele innych rzeczy dookoła.
2: Chociaż rzeczywiście ciężko opanować emocje, tu regularny trening wszystkich czynności związanych z pierwszą pomocą, układanie sobie tego w głowie, uświadamianie tego, jak to może wyglądać, na pewno pomaga w opanowaniu emocji. Te emocje są w tym momencie najważniejsze, bo opanowana osoba, opanowany ratownik, osoba, która będzie spokojnie udzielała pomocy, będzie w stanie zapanować nad szerszą gamą aspektów, które mogą wystąpić w danym momencie. Pamiętajmy też, że w takich przypadkach to zdrowie ratownika jest najważniejsze, bo tak naprawdę, aby udzielić skutecznie pomocy, ten ratownik musi też dbać o swoje bezpieczeństwo. Więc tak, opanowanie jest potrzebne, żeby temu pomóc. Tu należy oczywiście jak najwięcej trenować, ćwiczyć, być może przemyśleć parę takich sytuacji, scenariuszy, żeby być na nie gotowym.
1: Nie tylko sama akcja krwiodawstwa jest w programie jutrzejszego wydarzenia.
2: Dokładnie tak. Tutaj, co jest bardzo istotne i co my jako organizatorzy nakładamy na to duży nacisk, cała akcja organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej i Klub Krwiodawców Legion kładzie nacisk na to, aby ta akcja była połączona z wysiłkiem weteranów. Wysiłkiem weteranów, który był dawany podczas różnego rodzaju misji zagranicznych. Ich krew, która była w tamtym momencie, można w cudzysłowie uznać, wykorzystana w ramach tych akcji bojowych również, jest teraz przykładem na to, że ta krew potrzebna jest również w czasie pokoju. Więc tak, podczas jutrzejszej akcji i tego spotkania zrealizowane będzie spotkanie z weteranami, na które serdecznie zapraszamy. Można będzie usłyszeć parę historii związanych z misjami zagranicznymi, co myślę istotne w kontekście tych przygotowań. Podczas spotkania, zarówno przed nim, jak i po nim, zrealizowane będą stoiska promocyjne służb mundurowych, jak i po samej predakcji weteranów przygotowany będzie pokaz pierwszej pomocy. Myślę, że to będzie fajne odświeżenie wiadomości, jeśli chodzi o udzielanie tej pomocy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, jak i okolic do udziału w akcji oddawania krwi.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zscr.okrzow.edu.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat.

0: 75 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Reklama. Benton Radio. Sama. Dzień dobry.
3: To my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Bontonowe powitanie po godzinie 8 już mamy za sobą. No to teraz czas na konkrety. Mamy też zresztą poranną rozmowę za sobą w zasadzie, więc to co najważniejsze już się odbyło, ale czy coś nudnego przed nami? No nie, no dajcie spokój, same ciekawe tematy. Lecimy, słuchajcie, z kolejną ważną informacją dla tych, którzy myślą, że komary są B. U nas tak, oczywiście, że tak, bo gryzą. Komary pośrednio nawet pomagają, słuchajcie, jak się okazuje, w produkcji czekolady. Tak jest. Chodzi, brzmi to jako żart, faktycznie tak jest. Chodzi o to, że niektóre gatunki tych maleńkich owadów z grupy muchówek, bardzo podobnych do komarów, zapylają kwiaty kakaowca. Drzewo kakaowe, z którego powstaje kakao, no i później czekolada, ma drobne kwiaty, do których pszczoły często nie potrafią się po prostu dostać. Dlatego ważną rolę pełnią mikroskopijne owady żyjące w wilgotnych lasach tropikalnych. Bez ich pomocy plony kakaowca byłyby po prostu dużo mniejsze. A więc można powiedzieć, że gdyby nie mali kuzyni komara, tabliczka czekolady

0: mogłaby być znacznie droższa albo po prostu rzadsza niż promocja masła. Słuchacie Radio Bonton, minęła 8.21.
1: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
6: Skoro wybiła 8.30, to my osobiście z naszą ramówką nie możemy spodziewać się nic innego jak naszego kolegi przystojnego. Marcin Petruk już gotowy, w sport uzbrojony, czasami i prosto z głowy.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nadal nie ma mocnych na granicę Dorohusk, która zgarnęła kolejny komplet punktów w chełmskiej klasie A. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego tym razem nie dał szans Tatranowi Kraśniczyn na własnej murawie, pokonując go 6-0. 7 punktów straty do lidera ma Orzeł Srebrzyszcze, który z kolei 4-0 wygrał u siebie zespół Dzielców Siedliszcze. Po 17 kolejkach A-klasowe podium zamyka Wiktoria Żmudź, która bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z rezerwami Astry Leśniowice. Przenosimy się do chełmskiej klasy B, gdzie po 14 kolejkach na fotelu lidera nadal znajduje się GKS Pławanice Kamień. W ostatnim dotychczasowym spotkaniu zespół podejmował u siebie Wojsławiu Wojsłowice i pokonał ją 5-1. Na drugiej lokacie plasuje się natomiast Sewena Sabin, która 2-0 wygrała na wyjeździe ze Grosem Suchawa. Trzecie miejsce należy do KS-u Bezek, który aż 8-0 pogromił u siebie Hutnika Ruda Huta. Kacper Frymus, pięściarz MKS-u Onip Chełmu, był jednym z reprezentantów polskiej kadry narodowej seniorów podczas międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama, którego gospodarzem był Radom. Zdobył tam cenne doświadczenie, krzyżując rękawice z rywalami z zagranicy, mówi trener Konrad Rondoś.
9: Został zaakcentowany i, że tak powiem, wytypowany do kadry do tego turnieju i reprezentacji Polski jako 19-latek. Pozaboksował z bardzo mocnym Anglikiem, przegrał na punkty i zaboksował z Niemcem, który był medalistą też mistrzostw Europy, również tą walkę niestety przegrał na punkty. Zdobył cenne doświadczenie, bardzo dobrze się pokazał. Myślę, że to będzie fajnie rokować na jego rozwój i przyszłość, także mimo dwóch porażek punktowych, to jako trener oglądając te walki, naprawdę jestem zadowolony z postawy z Kacpra.
8: Oprócz Kacpra Frymusa, w Radomiu MKS Onim Chełm reprezentował jeszcze Igor Rondoś, ale finalnie nie udało mu się stoczyć walki z powodu braku rywala w kategorii wagowej. Turniej wygrali natomiast reprezentanci Polski, pokonując zawodników z Anglii i Niemiec.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Bonton Radio na dzień dobry.

0: oszczędności w dojeździe do pracy to oczywiście komunikacja miejska, hulajnogi, na stopa, chyba najtaniej w zasadzie, ale nie wiem, czy bezpiecznie, bo jak czasami słyszę te historie, co się ludziom może przytrafić, na kogo można trafić, to nie do końca bym temu ufał. Natomiast omijanie korków też jest dobrym rozwiązaniem, a może za chwilkę szczegóły będzie dla Was miało właśnie gdzie pojawiają się w mieście korki. Marcin Petruk, proszę bardzo. Bardzo to jest możliwe, jak najbardziej. Dlatego, że już teraz czas na informacje dla zmotoryzowanych.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Kierowcy, którzy wsiadają za kółko mimo aktywnego zakazu, to wciąż problem polskich dróg. Co gorsza, wielu zatrzymywanych za taki wybryk to recydywiści, co dowodzi, że część z naszych zmotoryzowanych zwyczajnie nie uczy się na błędach. Będą jednak musieli bardziej przyłożyć się do nauki, ponieważ od 3 września wchodzą w życie ostrzejsze przepisy. A mianowicie takie, że kierowca, który zostanie zatrzymany za prowadzenie auta mimo zakazu, dostanie przedłużenie karencji aż o 5 lat. Jeżeli natomiast i taki wymiar sankcji nie przemówi do winnego, to przy kolejnym spotkaniu z policją będzie musiał nastawiać się na wizytę w sądzie oraz karę pozbawienia wolności.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 8.

0: 52 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: słuchacie Radia Bonton 10 minut przed 9. Biblioteka. To już nie tylko regały z książkami i cisza między półkami. Coraz częściej staje się po prostu miejscem spotkań, i coraz częściej też miejscem kulturalnych wydarzeń i odpowiedzią na wyzwania cyfrowego świata. O tym, jak zmienia się rola bibliotek, mówił w Radiu Bonton dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie Artur Bożencki. Jak podkreślał, jeszcze kilkanaście lat temu młodzież przychodziła do biblioteki głównie po informacje, ewentualnie materiały do nauki. Dziś większość z nich znajduje sobie już to wszystko w internecie. Zmieniły się też oczekiwania czytelników, i sama praca bibliotekarzy, którzy coraz częściej organizują spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci, czy nawet akcje promujące czytelnictwo. Mimo rozwoju technologii, książki papierowe nadal wciąż cieszą się wielką popularnością, szczególnie wśród dzieci, ale i też seniorów. Biblioteka stara się też nadążać z nowymi trendami, udostępniając e-booki i audiobooki. Zdaniem dyrektora kluczowe jest jednak jedno: zachęcenie najmłodszych do czytania już od przedszkola, bo ten nawyk po prostu zostaje na lata. A jeśli ktoś mówi, że nie lubi książek, to możliwe, że po prostu jeszcze nie trafił na swoją ulubioną półkę. Warto wybrać się do biblioteki nawet jeszcze dzisiaj i wybrać jakąś pozycję specjalnie dla siebie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Reklama. Bonto.

0: talk about.
1: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągnąć

0: wysyłać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic matematyki.
5: Lekkie obawy.
6: Przygotowywałeś się?
5: W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
2: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
2: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Kolejne dwie osoby z naszego regionu nie zachowały czujności i straciły pieniądze przez internetowych oszustów. Jedna z nich próbowała sprzedać żyrandol, a druga ławkę ogrodową. Oboje dali się zwieść kliknięciem w fałszywy link. Wsparcie na każdym etapie życia. Pod takim hasłem przebiegają w tym roku Dni Osób z Niepełnosprawnościami, koordynowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ich ramach planowane są m.in. konsultacje z ekspertami, wystawa prac plastycznych, jak też dostęp do kompleksowego przewodnika o wsparciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach, które mogą przejść dzisiaj przez nasze województwo. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5.
2: 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
11: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
13: 9? Nie, no co wy, dajcie spokój, już 6 po 9. Witam serdecznie, to Dominik i program Bonton. No dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w Radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj rząd na swoim posiedzeniu zadecyduje o losach projektu Lex Szarlatan, który był przedmiotem sporu między ministerstwami zdrowia i finansów. Rozwiązania są gotowe, potrzebne jest zielone światło. Na czym ten projekt polega? Janek Zieliński. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że ustawa ma dawać narzędzia rzecznikowi praw pacjenta do walki z pseudomedycyną i szarlatanami, którzy świadczą tego typu pseudousługi lecznicze. Zdefiniowano praktykę pseudomedyczną i jest nią, tu cytat, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, koniec cytatu. Ponadto pod działalność pseudomedyczną ma być podciągnięta medyczna dezinformacja i świadczenie usług bez obecności w rejestrze lekarzy. Kara ma być nakładana w odrębnym postępowaniu, maksymalnie wobec jednego przedmiotu. Można podjąć taką akcję raz na pół roku i można ją powtarzać do momentu zaprzestania takich praktyk. Te zapisy zmieniono pod wpływem uwag m.in. od Rzecznika Praw Obywatelskich czy pracodawców, którzy chcieli dokładnie sprecyzowanej definicji, by za szarlataństwo nie uznano na przykład udzielenia pierwszej pomocy. Podmioty będą pociągane do odpowiedzialności administracyjnej, nie karnej. Naczelna Izba Lekarska opowiadała się za drugim rozwiązaniem, by uniknąć zjawiska, gdzie takie same firmy de facto będą się zamykać i ponownie otwierać pod nowymi szyldami. Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że zależało im na jak najszybszej reakcji i postępowaniu, żeby pacjenci byli bezpieczni. Stąd takie rozwiązania. Ponadto przewidziano bardzo wysokie kary. Maksymalnie będzie można nałożyć nawet 1 000 000 zł. O propozycjach zmian w prawach pacjenta i działaniach RPP mówiłem wam już w czerwcu ubiegłego roku. Dlaczego teraz dopiero projekt wyszedł z fazy konsultacji? Jednym z powodów był spór resortów zdrowia i finansów. To drugie kwestionowało zasadność zatrudnienia 6 nowych osób do walki z takimi praktykami. Konkretniej tutaj problemem były koszta, które wedle szacunków Ministerstwa Zdrowia mają opiewać na poziomie około 1 000 000 zł rocznie. W obliczu aktualnej sytuacji NFZ

0: budżetu, istniały obawy, że budżet może tego nie udźwignąć i lepiej te środki przekierować gdzie indziej. Jednak Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że potencjalny zysk z tytułu kar może wynieść 2 miliony złotych rocznie. Koniec końców jednak chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Żeby nie było na przykład, firm leczących pocałunkiem rybki z Krasnych Stawów. Oczywiście, to tylko taki żarcik słowny, ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby nie naciągać chorych na wyimaginowane techniki czy leki, bo to może kosztować zdrowie, a nawet życie. I tutaj sobie ten odcinek zakończymy. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam oczywiście miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadka.

0: autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Halo, halo pielęgniarki, pewnie słuchacie w niejednym szpitalu. Dzisiaj jest wasz dzień, więc serdecznie was pozdrawiamy. Pielęgniarka, drodzy słuchacze, wszyscy, nie tylko pielęgniarki, zawodem jest o dużej wartości społecznej. No, wiąże się z ogromnym poświęceniem i oddaniem, nie ma co mówić. Święto wszystkich pielęgniarek zostało ustanowione w 73 roku na kongresie w Meksyku. Jak czytam na jednej ze stron internetowych, myśląc o pielęgniarkach, można się odwołać do słów Jana Pawła II, który w punkt podsumował tę profesję. Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności, tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci. Pielęgniarstwo. No, na tym kierunku pojawia się bardzo dużo młodych ludzi i chcą w tym kierunku iść, czyli chcą iść w kierunku pomagania drugiemu człowiekowi w trudnych dla niego chwilach. To jest coś pięknego. Nie wiem, czy może być coś piękniejszego. Może i tak, ale na ten moment nie przychodzi mi do głowy. Wielkie gratulacje dla wszystkich tych, którzy decydują się właśnie iść w tym kierunku. A maturzyści? Mam nadzieję, że dobrze wam matura pójdzie i dostaniecie się na ten wasz ulubiony kierunek, na przykład chociażby właśnie pielęgniarstwo. Słuchacie Radia Bonton, minęła 9:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.
4: Już 9.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton, więc serdecznie Was zapraszamy blisko radioodbiorników. Proszę nigdzie teraz się nie rozchodzić, ani też przede wszystkim nie rozpraszać. Posłuchajcie uważnie.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejne dwie osoby z naszego regionu nie zachowały czujności i straciły pieniądze przez internetowych oszustów. 6 tysięcy złotych ubyło z konta 45-latka, który próbował sprzedać w sieci Żyrandol. Skontaktował się z nim mężczyzna, zainteresowany kupnem, a sprzedający kliknął w podany przez niego link. Przeniósł się na stronę łudząco przypominającą tę do transakcji internetowych i podał swoje dane. Kiedy zrozumiał, że coś jest nie tak, było już za późno i stracił pieniądze. Jeszcze więcej, bo aż 20 tysięcy złotych przelała oszustowi 48-latka, która na jednym z portali ogłoszeniowych wystawiła na sprzedaż ławkę ogrodową. Niedługo później skontaktowała się z nią pseudokupująca, która podobnie jak w poprzedniej sytuacji przesłała sprzedającej link do strony udającej portal do płatności internetowych. Po rzekomej transakcji 48-latka straciła pieniądze i zgłosiła sprawę na policję. Wsparcie na każdym etapie życia. Pod takim hasłem przebiegają w tym roku Dni Osób z Niepełnosprawnościami, koordynowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ich ramach planowane są m.in. konsultacje z ekspertami, wystawy prac plastycznych, jak też dostęp do kompleksowego przewodnika o wsparciu, mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji ZUS.
6: Partnerami naszego wydarzenia są m.in. PFRON, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia nie tylko finansowego mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
5: 21 maja na konsultacje ze specjalistami zaprasza inspektorat ZUS w Chełmie. Od 10 do 13 porad będą udzielali przedstawiciele NFZ, Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Klienci będą też mogli obejrzeć tego dnia prace wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z Rejowca. Zarówno wystawa, jak i stoiska ekspertów będą w holu głównym inspektoratu.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach, które mogą przejść dzisiaj przez nasze województwo. Na silne opady deszczu i gradu, jak też porywisty wiatr wiejący nawet do 80 km na godzinę, są zagrożone m.in. miasto Chełm, jak też powiat chełmski i krasnostawski. Takich warunków pogodowych można się spodziewać w godzinach 10-16. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion ustanowiło nowe odznaczenie dla osób dzielących się krwią i jej składnikami. Mowa o Krzyżu Zasługi, który będzie miał kilka stopni. To wyróżnienie, które będzie przyznawane osobom zaangażowanym w ideę krwiodawstwa, ale również dobroczynność i promowanie tej szczytnej idei, mówi Adam Chmiel, koordynator Chełmskiego Legionu Honorowych Dawców Krwi.
7: Krzyż ten nie tylko honoruje zasługi, ale również buduje prestiż działań krwiodawców, motywuje do dalszej aktywności i podkreśla znaczenie solidarności społecznej. To symbol wartości, które stoją u podstaw krwiodawstwa. Bezinteresowności, odpowiedzialności i troski o innych. Dzięki takim inicjatywom wzmacniamy świadomość społeczną i pokazujemy, że każdy z nas może mieć realny wpływ na życie drugiego człowieka.
5: Po raz pierwszy odznaczenia Krzyża Zasługi HDK Legion zostaną nadane podczas oficjalnej gali. Znacznie wcześniej, bo już 25 maja, Chełmski Oddział Stowarzyszenia zaprasza do udziału w akcji oddawania krwi, która odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej. Następna jest planowana na 8 czerwca na parkingu przy sklepie Castorama w Chełmie.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Skoro my wiemy, co wydarzy się ciekawego pod względem kulturalnym tu gdzieś w naszej okolicy, to dlaczego mielibyśmy tego nie przedstawić wam? No właśnie o to chodzi. Trzeba dzielić się takimi pomysłami na przykład na popołudnie, na weekend, na wolny, długi weekend, bo ktoś chce sobie taki zrobić, stworzyć samemu. Proszę bardzo, już teraz Monika Łupkowska ma dla was podpowiedzi w programie Bliżej Kultury. 20 minut przed 10.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzieżowy, dyskusyjny klub filmowy Iluzjon, działający przy drugim liceum ogólnokształcącym w Krasnostawie, Krasnostawski Dom Kultury, zrealizował w dniach 16-19 lipca ubiegłego roku 12 letni projekt Kręćmy Film, którego premiera odbyła się niedawno. Opiekunem artystycznym i reżyserem filmu krótkometrażowego był aktor Grzegorz Emanuel.
4: Zniknięcie bez śladu to jest projekt bardzo krótki. Krótki w sensie dni pracy. Scenariusz krótki, natomiast scenariusz wzięliśmy sobie, oczywiście za zgodą autorki, mianowicie z naszego konkursu powiatowego w Krasnostawie scenariuszowego. Historia jest dość dziwna, enigmatyczna i to mi się podobało. Nie jest jednoznaczna. A dzieją się rzeczy dziwne, jest dużo niedomówień i tak naprawdę każdy może sobie ten film potem opowiedzieć po swojemu.
3: Koordynatorem projektu była zaś Ewa Magdziarz, opiekun MDKF-u, która opowie więcej o całej inicjatywie i przedsięwzięciu.
5: To był już nasz 12 projekt. Zaczęliśmy w 2011 roku filmem Jestem Tu. Na początku kręciliśmy filmy średniometrażowe, ostatnio kręcimy filmy krótkometrażowe. Pomysł się pojawił od uczniów. Grzegorz Emanuel zaproponował kategorię filmową w konkursie, który organizujemy. W tym roku odbyła się 24. edycja powiatowego konkursu Kręćmy Film.

0: inspirację filmoteką szkolną, zaproponował, żeby dołączyć do tego konkursu kategorię scenariusz filmowy, więc uczniowie przysyłają scenariusze. Jury, przewodniczącym jest Grzegorz Emanuel, Karol Jachymek, filmoznawca Ilona Kalamon, laureatka jednego z konkursów, doktorantka na KUL-u, wybierają najlepsze scenariusze i to od uczestników konkursu i od opiekuna artystycznego zależy, na jakim materiale będziemy pracować. I od tego się zaczęło, z tym, że to nie jest tylko takie przełożenie 1:1, bo oczywiście potem trwają prace już w trakcie projektu nad dopracowaniem tego scenariusza pod nasze potrzeby. Zbiera się ekipa absolwentów, bardzo mnie cieszy, że z nami chcą współpracować. Chętni uczniowie z różnych szkół często przyjeżdżają do nas także spoza Krasnego Stawu. I tak jak te dłuższe projekty trwały 6, a nawet 7 dni, to teraz planujemy pracę na 3 dni, a tak naprawdę projekt trwa 4 dni, chociaż to też nie jest długo jak na taki krótkometrażowy film. Rozjeżdżamy się, potem ktoś zostaje z tą surówką i ma problem. Także prace trwały dosyć długo. W styczniu już obraz był tak powiedzmy zmontowany, ale jeszcze były problemy z muzyką. No i kiedy my planowaliśmy premierę w maju, ale nie wiedzieliśmy, czy pod koniec maja, bo jesteśmy wstępnie jeszcze umówieni, nie wiem, czy nam wyjdzie ten pomysł, ale chcielibyśmy, żeby zorganizować taki pokaz premierowego filmu i kilku filmów z poprzednich edycji dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Żeby po prostu przyszli i zobaczyli, no bo przecież nie kręcimy tylko dla siebie, prawda? Taki jeden pokaz to za mało. Ja jeszcze wspomnę, że nasze filmy były pokazywane na Letniej Akademii Filmowej. Rektorem Letniej Akademii Filmowej przez lata był Piotr Kotowski. On jest jurorem w naszym konkursie w kategorii praca filmowa, fotograficzna, fotocast, więc on widział te filmy też. Zawsze dostawał oczywiście, będąc na premierze, płytkę z filmem i zapraszał nas.
1: W projekcie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4, z liceów w Krasnym Stawie i Lublinie, nauczyciele i absolwenci drugiego ELO oraz mieszkańcy powiatu krasnostawskiego. O swoich doświadczeniach opowiedziała również podczas premiery
2: Anna Antyga, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że realizacja tego projektu została zakończona pomyślnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne życie aktorów, scenarzystów, montażystów, to wszystko działo się na naszych oczach, bo rozgrywało się to w naszej szkole. Więc pomagaliśmy jak mogliśmy, a wiem, że bardzo trudno jest zmontować nawet poszczególne kadry filmu, ponieważ sama także kilka razy w takim filmie na planie filmowym uczestniczyłam. Bardzo serdecznie gratuluję właśnie tej premiery, ale także myślę, że w ogóle ten projekt, ten plan filmowy, to bycie wspólnie razem przyczynia się do tego, że zacieśniają się takie więzi pomiędzy uczestnikami właśnie tego projektu, że później ci uczniowie wychodzą ze szkoły, przygotowani są do takiego dorosłego życia w trudnym dzisiejszym naszym świecie.
1: Swoimi wrażeniami podzielili się także jego twórcy.
3: Marcin Rutki, autor zdjęć w filmie Zniknięcie bez śladu.
4: Andrzej Szałaj, autor dźwięku.
3: Realizacyjnie mieliśmy 4 dni zdjęciowe. Ostatni dzień był tak przewidziany na ratowanie, powiedzmy, rzeczy, których nie uda nam się nagrać, ale wyszło tak, że zostawiliśmy sobie ostatnią scenę na sam koniec z wychodzeniem na miasto, tak żeby jeszcze nagrać to wcześniej, bo chodziło o utrzymanie klimatu opuszczonego miasta, gdzie nie ma ludzi, nie ma hałasów.
4: Projekt wyszedł bardzo dobrze. No, 4 dni intensywnej roboty z młodzieżą, z osobami zaprzyjaźnionymi właśnie z projektem.
3: Nie zapominajmy o tym, że projekt jest realizowany głównie przez uczniów i to właśnie ich chcieliśmy aktywizować. I udało się po tej przerwie pandemicznej zebrać już naprawdę fajną ekipę, z którą myślę, że powstaną kolejne edycje projektu.
1: Film przedstawia trudne do zrozumienia tajemnicze wydarzenia, które próbuje rozwikłać pewien detektyw. W przedstawionej historii nie zabraknie niezwykłych zwrotów akcji i nieoczekiwanego zakończenia.
5: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
6: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
11: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
10: Serio?
11: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
10: I co? Udało Ci się sprzedać?
11: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
12: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
19: Właśnie czytam na naszym portalu supertydzień.pl, że aż 74% kupujących używane auta w Polsce nie usłyszało od sprzedawcy o wcześniejszych szkodach pojazdu. Tak wynika z danych firmy Carfax. Najwięcej ryzyka dotyczy marek premium. No i przede wszystkim są to Audi C i BMW. Eksperci podkreślają, że atrakcyjny wygląd auta i zapewnienia sprzedawcy to dziś zdecydowanie za mało. Statystyczny samochód używany w Polsce ma około 15 lat. Kilku właścicieli i najczęściej pochodzi z importu. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić historię tego pojazdu, odwiedzić niezależny warsztat, no i dokładnie obejrzeć tę furę, zwłaszcza wtedy, gdy oferta wydaje się podejrzanie idealna. A jak mówi stare motoryzacyjne powiedzenie, w Polsce bezwypadkowy często oznacza tylko tyle, że właściciel nie rozbił go w drodze do komisu.
18: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
9: 104,9. Bonton Radio.

0: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burza na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle.
5: Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
6: Lekkie obawy.
4: Przygotowywałeś się?
6: W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
6: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Bruk-Bet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
10: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, które są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
9: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju Ranki 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszenianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2-6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro, oprócz meczu Świątek, także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał. Odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Halo, halo, witam Was bardzo gorąco. Tu Radio Bonton, cały czas razem z Wami, a na zegarach już 7 minut po godzinie 10.

0: Reklama.
1: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.

0: autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
7: Jest. Mamy rekordzistę. No i tego faceta darzymy już wielkim szacunkiem. A w zasadzie robi to też cały internet. Denis, pracujący w jednym z krakowskich klubów, przez około 2 miesiące zbierał butelki i puszki pojawiające się codziennie w jego miejscu pracy. Jak wyjaśnił, początkowo sam zajmował się odkładaniem butelek, ponieważ inni niechętnie włączali się w akcję. Łącznie odzyskał, słuchajcie, 2400 zł, oddając do butelkomatu 5683 butelki i puszki. No coś pięknego. No dobra, dobra, ale jeszcze dołóżmy tutaj do tego czas pracy. Pewnie dłuższy czas zbierał to od tych ludzi, ale i też, jak się okazuje, do automatu wrzucał te puszki przez 4 godziny. Jak się okazuje, pieniądze zamierza przekazać na szczytny cel Bona, fundację. Tak sobie patrzę na jego zdjęcie. Wygląda trochę jak Denis Rozrabiaka, ale ten akurat, jak słyszycie, grzeczny i nawet bardzo ciekawy miał pomysł, co zrobić za te pieniądze. Słuchacie Radia Bontony. Minęła już 10:21.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie. Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku, od 12.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
11: Co w sporcie? O tym już teraz, pół godziny przed 11. Marcin Petruk na 104,9.
12: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
13: Bonton Radio. Sport.
14: Sport. Marcin Petruk. Jedna z czołowych reprezentantek UKS-u Wodnik Krasnystaw i kadrowiczka Zuzanna Zdybel ma za sobą występ w zawodach Arena Grand Prix w Oświęcimiu koordynowanych przez Polski Związek Pływacki. W ciągu 2 dni startowała tam w 5 konkurencjach. Więcej prezes klubu Andrzej Miciła.
15: Pierwszy dzień był bardzo tak intensywny i tam zajęła 5. miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym. To warto podkreślić, że była to kategoria 15-17 lat, a więc startowała również zawodniczkami o 2 lata od siebie starszymi. 10. miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, 13. na 400 metrów stylem zmiennym, 6. miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Warto podkreślić, że poprawiła swój czas na tym dystansie i w tym stylu i 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym.
14: W tym samym czasie grupa innych reprezentantów krasnostawskiego wodnika brała udział w drugiej rundzie Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. Najlepiej poszło tam Magdalenie Klejnie i Nikoli Choduń, które zajęły miejsce w pierwszych dziesiątkach w swoich kategoriach. Porażką 0-5 zakończył się dla juniorów Chełmianki wyjazdowy mecz z Lublinianką w ramach 8. wiosennej kolejki pierwszej Ligi Wojewódzkiej. Jak mówi trener biało-zielonych Paweł Fornal, wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na boisku mimo słabszego początku jego zespołu.
16: Po 10 minutach przegrywaliśmy 2-0. Pierwsza bramka to stały fragment gry po rzucie rożnym, a druga bramka to nasz błąd przy wyprowadzaniu piłki. Te dwie bramki na pewno na początku meczu nie pomogły nam wejść dobrze w to spotkanie. Mogliśmy mieć punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo w 45 minucie mieliśmy rzut karny. Niestety nie udało nam się trafić go. Myślę, że gdybyśmy strzelili, to różnie ten mecz mógłby się jeszcze potoczyć. Wyszliśmy na drugą połowę również może za mało skoncentrowani, bo zaraz na początku drugiej połowy dostajemy 3. bramkę.
14: Kolejne i zaległe spotkanie juniorzy biało-zielonych rozegrają jutro i powalczą o punkty z Tomasowią Tomaszów Lubelski.
12: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
17: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy jest tu z nami chociażby jeden pracoholik? Nie wierzę, że nie. Nie wierzę, że jest inaczej. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Moi drodzy, 20 minut przed godziną 11 zajmujemy się bardzo ciekawym tematem, takim, który nas też zdopinguje, myślę, do działania. To pracy. Pan Wacław Milewski z Poznania to facet, który jest najstarszym aktywnym zawodowo Polakiem. 3 maja skończył 100 lat, no i nadal podobno pracuje w swoim warsztacie. Prowadzi swój własny warsztat mechaniczny, który założył tuż po wojnie w wieku 19 lat. Jego pierwsza firma, rozumiecie? Zajął się produkcją wykrojników i części do maszyn. A co ciekawe, senior jest również byłym mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych oraz byłym radnym miasta Poznania. Wspaniały człowiek, godny i wręcz nawet powiedziałbym idealny wzór do naśladowania. Jakby to nie brzmiało, to ZUS z niego chłopak.
1: Bonton Radio i

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień

0: Słuchacie Radia Bon Ton w Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Mimo że, no wiadomo, pielęgniarka to zawód zaufania publicznego, niestety jest on coraz bardziej deficytowy. Wynika on z niechęci młodych ludzi do podejmowania kształcenia w tym zawodzie, braku uaktualnionych uprawnień u osób, które miały dłuższą przerwę w wykonywaniu zawodu oraz przejściu na emeryturę starszych pielęgniarek. Tym, co powoduje niechęć do bycia pielęgniarką, są na pewno warunki pracy. Osoby wykonujące tę profesję nierzadko muszą brać nadgodziny, są mocno przeciążone, a do tego dochodzi jeszcze ogromny stres spowodowany trudnymi warunkami, no i też licznymi błędami systemowymi. Oczywiście ważną kwestię stanowią też dość nieciekawe płace, zaraz pewnie powiecie, na co też może składać się to odstraszenie wielu potencjalnych chętnych do pracy w tym oto zawodzie. Niestety problem może się pogłębiać, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, a wraz z tym procesem narasta też zapotrzebowanie na pomoc pielęgniarską, której nie będzie za kilka lat miał kto świadczyć, jeśli dalej tak pójdzie. Także drodzy młodzi ludzie, jeśli możecie, zostańcie pielęgniarzem bądź pielęgniarką. A my za chwilkę jeszcze, za chwilkę to może za mało powiedziane, za dużo powiedziane, ale po godzinie 11 sprawdzimy, jak teraz mówi się do pielęgniarki. Siostro, czy może jednak proszę pani? Zostańcie razem z nami. Zresztą punktualnie o 11 też warto być, bo mamy dla was najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
9: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
2: Reklama.
10: Bonton Radio. I

0: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak. Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Jutro rozpoczną się kolejne prace drogowe w Chełmie, co będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu. Pierwszy etap robót obejmie ulicę Przemysłową. Mieszkanki powiatów chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego będą mogły skorzystać z kolejnych terminów bezpłatnych badań mammograficznych realizowanych w mobilnych punktach diagnostycznych. W powiecie chełmskim mammobusy pojawią się 25 maja w godzinach 9-17 w dwóch lokalizacjach. Trwają właśnie przygotowania do realizacji inwestycji drogowej, która będzie polegała na wykonaniu dojazdu do pól w Leśniowicach. Urząd poinformował, że pewną część budżetu, jaki został zabezpieczony na pokrycie wszystkich kosztów, stanowią środki z województwa lubelskiego. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 11:30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Jest Radio Bonton, jesteście wy? No to wszystko graj buczy. Tu też Dominik, witam serdecznie. Już na zegarach 7, a nie 6, jeszcze minut po godzinie 11.

0: reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zastanawiacie się dzisiaj pewnie, jak mówić do pielęgniarki. Siostro, czy proszę pani? To dobry dzień w zasadzie, bo jest to dzień pielęgniarek, więc warto dzisiaj trochę podyskutować o tym temacie. Przy okazji pozdrawiam wszystkie pielęgniarki, które jeszcze tych porannych pozdrowień nie słyszały. No i chodzi nam jeszcze raz, przypomnę o to, czy mówimy siostro, czy proszę pani do pielęgniarki. Dawniej dosyć taką powszechną praktyką było nazywane pielęgniarki siostrą, a teraz pozostało to raczej domeną ludzi starszych, gdzie pozwala im to na skrócenie po prostu dystansu i jest raczej wypowiadane w dobrym tonie, pełnym zrozumienia i szacunku oczywiście. Niestety pośród młodszych pokoleń tytułowanie per siostro, a czasem siostrzyczko, jest raczej wyrazem ironii, a wręcz kpiny. Po prostu wielu pacjentów po oglądaniu licznych seriali, w tym też tych komediowych, gdzie występują pielęgniarki, myślą, że tego typu żartami mogą rozładować niejako krępującą sytuację bycia zależnym od tej drugiej strony. Niestety tego typu pretensjonalne też chyba warto byłoby też nazwać odzywki mają najczęściej skutek odwrotny do zamierzonego. Niemniej jednak tytułowanie siostrą pielęgniarek coraz bardziej wychodzi z mody. Czy dobrze, czy nie, to pasowałoby już zapytać panie pielęgniarki bądź panów pielęgniarze.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
4: Najświeższe lokalne wiadomości, proszę bardzo, już teraz emisja ich na naszej antenie nie do uniknięcia, a wy, no, nigdzie mi tam nie uciekać, posłuchajcie uważnie.
5: Jest 11.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Jutro rozpoczynają się kolejne prace drogowe w Chełmie, co będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu. Pierwszy etap robót obejmie ulicę Przemysłową, gdzie droga pozostanie przejezdna, ale ze względu na ciężki sprzęt i obecność pracowników jechać się będzie nią znacznie wolniej. Możliwe jest także zwężenie jezdni i wprowadzenie wahadła. Po zakończeniu prac w tym miejscu drogowcy przeniosą się na ulicę Fabryczną, którą również czeka przebudowa. Mieszkanki powiatów chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego będą mogły skorzystać z kolejnych terminów bezpłatnych badań mammograficznych realizowanych w mobilnych pracowniach diagnostycznych. W powiecie chełmskim mammobusy pojawią się 25 maja w godzinach 9-17 w dwóch lokalizacjach. W Chełmie przy markecie Kaufland na Alei 3 Maja 20 oraz w Dubience przy Ochotniczej Straży Pożarnej na ulicy 3 Maja 19. W powiecie krasnostawskim badania zaplanowano na 18 maja przy Krasnostawskim Domu Kultury w godzinach 8-14.30 oraz na 26 maja przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w godzinach 9-17. Z kolei w powiecie włodawskim mobilna pracownia zaparkuje 21 maja przy Urzędzie Gminy w Wyrykach Połud 175, gdzie będzie dostępna w godzinach 9-17. Profilaktyka onkologiczna ma fundamentalne znaczenie, gdyż rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest chorobą wyleczalną, a szybka diagnoza pozwala na wdrożenie skutecznego leczenia, zanim pojawią się jakiekolwiek zauważalne objawy. Wszystkie szczegółowe informacje o rejestracji i postojach możecie znaleźć na stronie lubelskiego oddziału NFZ.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Trwają właśnie przygotowania do realizacji inwestycji drogowej, która będzie polegała na wykonaniu dojazdu do pól w Leśniowicach. Urząd poinformował, że pewną część budżetu, jaki został zabezpieczony na pokrycie wszystkich kosztów, stanowią środki z województwa lubelskiego. W zakresie koniecznych prac pojawiły się m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie całej konstrukcji drogi i przebudowy z gruntu stabilizowanego cementem, przebudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni zmieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwy wiążącej asfaltowej oraz finalnej warstwy ścieralnej asfaltu. Na drodze pojawi się też mijanka, zjazdy bitumiczne i gruntowe do pól, pobocza i oznakowanie. Gmina Leśniowice szacowała, że wszystkie te elementy uda się wykonać w ramach kwoty ponad 205 tysięcy złotych. W toku postępowania przetargowego okazało się, że roboty może zrealizować 5 podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości ponad 202 tysięcy złotych zaproponowała firma z Lublina. Ponad 209 tysięcy to z kolei budżet, jaki założyło przedsiębiorstwo z Zamościa. Pozostałe oferty znacznie przekraczały zakładany budżet. W piątek w Domu Kultury w Wojsławicach o godzinie 18 odbędzie się spotkanie autorskie z Gabrielem Cebratem, który opowie o swojej książce Kupię swoje cierpienie.
7: Ta książka to poruszająca opowieść o emocjach, o cierpieniu właśnie ludzkiej wrażliwości, widzianych oczami dziecka, które próbuje zrozumieć

0: świat dorosłych. Wielu czytelników podkreśla, że ta historia pozostaje w człowieku na długo, skłaniając do głębokiej refleksji.
1: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach i dodaje:
0: będzie to okazja do poznania autora i jego twórczości, zdobycia książki z autografem czy z dedykacją, ale przede wszystkim będzie to okazja do rozmowy o życiu, o emocjach, które często nosimy w sobie przez długie lata, okazja do wymiany doświadczeń, nie zawsze tych łatwych. To będzie na pewno ciekawe spotkanie, bez patosu, bez dystansu, za to z otwartością na czytelnika i zwykłą, szczerą rozmową.
1: Autor był również naszym gościem w audycji Gość Radia Bonton. Całej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie internetowej.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry. The good girl in your dreams.

0: co w świecie muzyki wydarzyło się kilka lat temu, kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu. Za chwilę się wyjaśni, co wydarzyło się właśnie 12 maja. Z nami już jest Jarek, który ma dla Was muzyczną kartkę z kalendarza.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich we wtorek, 12 maja w kalendarzu. Dzisiejsza podróż przez dekady to spotkanie z artystami, których piosenki są częścią naszego życia, nawet jeśli słyszymy je po raz setny. Naszą wędrówkę zaczynamy od roku 1928. Na świat przyszedł Burt Bacharach. Jeśli szukacie definicji mistrza melodii, to Burt jest na samym szczycie. Napisał dziesiątki hitów, a jego utwory to kwintesencja elegancji i popowej perfekcji, która przetrwała próbę czasu. Przenosimy się do roku 1948. Swoje 78. urodziny świętuje dziś Stevie Winwood, głos którego nie da się pomylić z żadnym innym. Steve to legenda rocka, która w latach 80. udowodniła, że można połączyć surowe korzenie z nowoczesnym popem. 100 lat dla tego niesamowitego muzyka. Zaglądamy do roku 1961. Swoje 65. urodziny obchodzi dziś Billy Duff, gitarzysta grupy The Cult. To on stoi za tymi niemal mistycznymi partiami gitary, które sprawiają, że rock nabiera głębi i tajemniczości. Przeskakujemy do roku 1967. To był dzień, w którym świat usłyszał rewolucję. Dokładnie 12 maja grupa The Jimi Hendrix Experience wydała w Wielkiej Brytanii swój debiutancki album Are You Experienced? To, co Jimmy zrobił wtedy z gitarą, na zawsze zmieniło sposób, w jaki myślimy o tym instrumencie. Od tego dnia już nic nie brzmiało tak samo. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak momentem, w którym dwa największe nazwiska w historii muzyki połączyły siły, by wysłać światu ważne przesłanie. Dokładnie 44 lata temu, 12 maja 1982 roku, na samym szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100 znajdował się utwór, który stał się symbolem tamtej dekady. Paul McCartney i Stevie Wonder nagrali wspólnie Ebony and Ivory. Ta prosta metafora klawiszy fortepianu czarnych i białych, które muszą współgrać, by stworzyć piękną muzykę, stała się hymnem na rzecz pokoju i tolerancji. To był pierwszy raz w historii, kiedy McCartney nagrał tak głośny duet, a efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Utwór okupował pierwsze miejsca list przebojów przez 7 tygodni, stając się jednym z najlepiej sprzedających się singli tamtych lat. Do dziś ta melodia przypomina nam, że w różnorodności tkwi największa siła. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego maja 1982 roku. Skoro wspominamy ten wielki triumf Paula McCartneya i Stevie'ego Wondera w Radiu Bonton, nie może zabraknąć tego ponadczasowego hitu. To idealny numer na dziś. Łagodny, melodyjny i z przesłaniem, które nigdy nie straci na aktualności. Przed Wami duet wszechczasów. Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.

0: Dzisiaj 12 maja, a więc obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce prawo do wykonywania zawodu ma dziś ponad 323 tysiące pielęgniarek i prawie 43 tysiące położnych. Ale to tylko około 220 tysięcy pracuje bezpośrednio z pacjentami. Problem jest również w wieku kadry, ponieważ średnia wieku pielęgniarek przekroczyła, jak czytam z danych Głównego Urzędu Statystycznego, 55 lat, a ponad 30% pracujących w grupie między 50 a 59 rokiem życia. Eksperci alarmują, że w kolejnych latach system może po prostu mierzyć się z coraz większym brakiem kadrowym, a sami pacjenci powtarzają często jedno. Lekarz, wiadomo, zapisze leczenie, ale to pielęgniarka najczęściej ratuje człowieka tym spokojem, tym doświadczeniem. No i słynnym, proszę się nie martwić, zaraz wszystko będzie dobrze. Ileż w tym prawdy. No dobrze, my 10 minut przed godziną, 9 minut już teraz przed godziną 12, żegnamy się w zasadzie, także trzymajcie się ciepło, słyszymy się w środę 13, ale nie w piątek 13, tylko w środę 13 maja. Będę z wami tuż po godzinie 7. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam, cześć.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Sprawdzamy, co tam na chełmskim niebie. Słuchajcie, Pankracy, pierwszy z zimnych ogrodników, nie żartuję. Mamy teraz 17 stopni, ale niebo jest mocno zachmurzone. Jeśli planujecie spacer, weźcie parasol, bo szanse na deszcz wzrosły do 30%. A wiatr z południowego zachodu przypomina, że to jeszcze nie lato. Ciśnienie na poziomie 975 hektopaskali, biometr. No cóż, dziś kawa będzie niezbędna.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: 5 po 12. Jarek Hołota melduje się przy mikrofonie. Witajcie we wtorkowym rytmie dnia. Dziś 12 maja. Imieniny Joanny i Pankracego. Pankracy to pierwszy z zimnych ogrodników, więc ogrodnicy w Chełmie pewnie już nerwowo sprawdzają termometry na noc. W kalendarzu mamy dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Ogromne ukłony dla wszystkich pań z naszego chełmskiego szpitala za waszą ciężką pracę. No to zaczynamy kolejną godzinę walki z tygodniem.

Jennifer Paetti, Crash w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Wiecie, że wtorek to statystycznie dzień, w którym wysyłamy najwięcej CV? Jeśli więc planujecie życiowe rewolucje, to właśnie teraz jest ten moment. Ale najpierw posłuchajmy dobrej muzyki. Justin Timberlake przed nami.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%.

0: rytmie dnia dodaj pamiętnik. W sieci popularność zdobywa zdjęcie z jednej z chełmskich myjni bezdotykowych. Ktoś postanowił umyć tam dywan, wersalkę i, uwaga, plastikową palmę ogrodową. No, sezon na wiosenne porządki w naszym mieście wszedł w fazę ekstremalną. Tylko czekam, aż ktoś podjedzie tam z zestawem wypoczynkowym z salonu. O 12.30 lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk. Bądźcie z nami.
1: Tak gra Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Wieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Kacper Frymus, pięściarz MKS-u Onim Chełmu, był jednym z reprezentantów polskiej kadry narodowej seniorów podczas międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama, którego gospodarzem był Radom. Zdobył tam cenne doświadczenie, krzyżując rękawice z rywalami z zagranicy, mówi trener Konrad Rondoś.
11: Został zaakcentowany i, że tak powiem, wytypowany do kadry, do tego turnieju i reprezentacji Polski jako 19-latek. Zaboksował z bardzo mocnym Anglikiem, przegrał na punkty i zaboksował z Niemcem, który był medalistą też Mistrzostw Europy, również tą walkę niestety przegrał na punkty. Zdobył cenne doświadczenie, bardzo dobrze się pokazał. Myślę, że to będzie fajnie rokować na jego rozwój i przyszłość, także mimo dwóch porażek punktowych, to jako trener, oglądając te walki, naprawdę jestem zadowolony z posady z Kacpra.
10: Oprócz Kacpra Frymusa w Radomiu MKS Onim Chełm reprezentował jeszcze Igor Rondoś, ale finalnie nie udało mu się ustoczyć walki z powodu braku rywala w kategorii wagowej. Turniej wygrali natomiast reprezentanci Polski, pokonując zawodników z Anglii i Niemiec. Nadal nie ma mocnych na granicę Dorohusk, która zgarnęła kolejny komplet punktów w chełmskiej klasie A. Zespół prowadzony przez Jacka Zierkowskiego tym razem nie dał szans Tatranowi Kraśniczyn na własnej murawie, pokonując go 6-0. 7 punktów straty do lidera ma Orzeł Srebrzyszcze, który z kolei 4-0 wygrał u siebie zespół Dzielców Siedliszcze. Po 17 kolejkach A-klasowe podium zamyka Wiktoria Żmudź, która bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z rezerwami Astry Leśniowice. Przenosimy się do chełmskiej klasy B, gdzie po 14 kolejkach na fotelu lidera nadal znajduje się GKS Pławanice Kamień. W ostatnim dotychczasowym spotkaniu zespół podejmował u siebie Wojsławiu Wojsłowice i pokonał ją 5-1. Na drugiej lokacie plasuje się natomiast Sewena Sabin, która 2-0 wygrała na wyjeździe za Grosem Suchawa. Trzecie miejsce należy do KS-u Bezek, który aż 8-0 pogromił u siebie Hutnika Ruda Huta.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dawid podsiadł w rytmie dnia. W Radiu Bonton za chwilę Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski zajrzą do Kronik Miasta. Bonton Radio 104.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Z udziałem 50 najlepszych zawodników rozegrany został w Chełmie ogólnopolski turniej juniorów w zapasach w stylu klasycznym. Czytamy na łamach Sztandaru Ludu w numerze z 22 czerwca 1971 roku. I już wiemy, że właśnie wtedy w punktacji klubowej zwyciężyli młodzi zawodnicy LKS Gryf Chełm. Zdobyli 50 punktów. Na szóstym miejscu znalazła się Łukowia. W punktacji okręgów pierwsze miejsce zajął Lublin przed Białymstokiem, a za najlepszego zawodnika turnieju uznano Mirosława Żukowskiego z Chełma. Najlepsi zapaśnicy w poszczególnych kategoriach? W wadze muszej Paluszewski, w koguciej Łachończuk i Zawiślak z Chełma, w piórkowej Buczek, Jarząb i Szabała również z Chełma, a w lekkiej Żukowski z Chełma, lekko półśredniej Kujawa, Żukowski i Chaba, obaj z Chełma. Świetnie poradził sobie także Kwiecień z Chełma, Pogorzelec, Koziej i Węcel, również zawodnicy z Chełma.
1: I warto zwrócić uwagę na nazwę Gryf. Do dzisiaj pod taką nazwą klubu zapaśnicy chełmscy funkcjonują. W tym roku będą obchodzić 60-lecie powstania. Te początki zapasów były takie dosyć skomplikowane, bo rzeczywiście początkowo preferowano styl wolny. Później jednak podjęto decyzję o stylu klasycznym. Takim inicjatorem, jednym z głównych organizatorów był wieloletni nauczyciel Janusz Golik. No i już pod koniec lat 60. jak widać rozwinęła się ta aktywność w tym czasie w związku z ludowymi zespołami sportowymi. W takich strukturach organizacyjnych zapaśnicy funkcjonowali. Z czasem to się oczywiście zmieniło, dołączyła tutaj cementownia Chełm jako sponsor zapaśników, no i rzeczywiście z czasem pojawiły się sukcesy, chociaż w tej notatce już mamy kilka sukcesów. Ten młody zawodnik, który tutaj został wymieniony, czyli pan Żukowski, który został uznany za najlepszego zawodnika tego turnieju rozgrywanego w Chełmie, z czasem też stanie na czele klubu, przez pewien czas kierował klubem, no i z czasem rzeczywiście przyszło olbrzymie sukcesy, również europejskie, światowe, no i zapasy. Do dzisiaj są taką niezwykle ważną dziedziną sportową, która w Chełmie się rozwija. Tutaj właściwie taka informacja o początkach tej aktywności.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Bom

Kungs i Galaxy w rytmie dnia w radiu Bonton. Naukowcy z Finlandii odkryli, że kawa pita w towarzystwie smakuje lepiej niż ta pita w samotności. To podobno kwestia poziomu dopaminy, więc jeśli siedzicie w biurze, uśmiechnijcie się do kolegi obok i wypijcie tę kawę razem przy radiu Bonton. Zaraz sprawdzimy, co nowego w kraju i na świecie. Wiadomości o 13 już za chwilę.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Cappuccino. Caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burza na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Rada Powiatu we Włodawie przekazała ponad 2 200 000 zł na wsparcie włodawskiego szpitala. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wkład własny do kluczowej inwestycji w rozwój opieki geriatrycznej i długoterminowej. Jeśli wybieracie się za granicę w te wakacje, warto wyrobić wcześniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Chełmie. Dwie wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnym Stawie zostały stypendystkami województwa Lubelskiego.

0: Nobelskiego z zakresu kultury. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się w Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13:30.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: W hełmie termometry wciąż uparcie pokazują 17 stopni. Chmury zdominowały niebo i niestety prognozy mówią o możliwym lekkim deszczu w najbliższym czasie. Wilgotność jest wysoka, aż 78%, więc powietrze jest ciężkie. Jeśli jesteście na zewnątrz, szukajcie schronienia przed ewentualną mrawką. To taki dzień, że słońce raczej dziś nie wygra tej walki.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: 13:05, Jarek Hołota, jak tam wtorek? Jeśli tempo pracy Was przytłacza, pamiętajcie, do weekendu zostało już tylko 80 godzin. Plus minus, damy radę. Police. Na początek tej godziny, Keira za chwilę, będzie też Ania Karwan. Bądźcie więc z nami.

0: Reklama. Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
12: Bonton Red.

0: Ed Sheeran w rytmie dnia w radiu Bon Ton. W sieci krąży filmik nakręcony pod jedną z chełmskich podstawówek. Pewien tata, chcąc zaimponować synowi, próbował popisać się jazdą na hulajnodze elektrycznej i skończył w żywopłocie. Na szczęście ucierpiał tylko honor. Hulajnoga to nie zabawka. Chełmskie żywopłoty są wyjątkowo miękkie i gościnne. Uważajcie na zakrętach. Niebawem o 13.30 kolejne wiadomości lokalne.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Rada Powiatu we Włodawie przekazała ponad 2 200 000 zł na wsparcie włodawskiego szpitala. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wkład własny do kluczowej inwestycji w rozwoju opieki geriatrycznej i długoterminowej. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wartość całego przedsięwzięcia sięgnie prawie 14 milionów złotych. Najważniejszym punktem zmiany jest utworzenie nowoczesnego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego z 60 łóżkami. Starosta włodawski Mariusz Zańko podkreśla, że to kolejny krok w procesie naprawczym placówki, która zmaga się z trudną sytuacją finansową. Od początku kadencji samorząd wsparł szpital już kwotą ponad 10 milionów złotych. Środki te pomagają nie tylko w inwestycjach, ale także w spłacie zadłużenia i zakupie nowego sprzętu medycznego. Nowy oddział geriatryczny ma być realną odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa w regionie. Inwestycja ma odciążyć rodziny osób przewlekle chorych, zapewniając ich bliskim profesjonalną opiekę medyczną na miejscu. Jeśli wybieracie się za granicę w te wakacje, warto wyrobić wcześniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Chełmie.
8: potwierdza prawo do leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. EKUS może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do leczenia finansowanego ze środków publicznych zgodnie z krajowymi przepisami. Uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca naszego przewidywanego pobytu w tym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Korzystając z EKUS za granicą, trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki, co osoby ubezpieczone w danym państwie. Oznacza to, że jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, my również musimy ponieść takie koszty.
7: Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w oddziale NFZ w Chełmie, pocztą przez skrzynkę ePUAP lub internetowe konto pacjenta.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Dwie wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie zostały stypendystkami województwa lubelskiego z zakresu kultury. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się w Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W kategorii najmłodszy twórca kultury sztuki wizualne wyróżnienie otrzymała Julia Cichosz z pracowni plastycznej prowadzonej przez Agnieszkę Żuk-Sławek. Z kolei w kategorii najmłodszy twórca kultury muzyka stypendium zdobyła wokalistka Maja Szostak, rozwijająca talent pod opieką Anny Klus. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia artystyczne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wyróżnienia mają wspierać rozwój młodych talentów i promować działalność kulturalną w regionie. Termin nadsyłania prac do wojewódzkiego konkursu fotograficznego Młodzieży Zatrzymani w Codzienności został przedłużony do 24 sierpnia. To inicjatywa organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury, młodego animatora i grupę paparazzi MDK Chełm.
9: Jeżeli chodzi o temat, to faktycznie dziewczyny same wybrały taką tematykę, miały różne pomysły na to, ale uważam, że to jest kwintesencja fotografii, a przede wszystkim ona może dotyczyć różnej tak naprawdę tematyki w naszej fotografii, czyli od portretu, od przyrody, no tak naprawdę możemy wszystko włożyć tutaj.
7: Mówi Aleksandra Borysiewicz, nauczyciel grupy. Historia konkursu sięga 2007 roku, kiedy to z inicjatywy grupy paparazzi powstała pierwsza edycja pod hasłem Portret 2007. Rok później konkurs zyskał rangę ogólnopolską jako Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Młodzieży. Po długiej przerwie wrócił w zeszłym roku z nową energią, proponując temat Przestrzeń 2025, który spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych twórców.
10: Konkurs skierowany do osób w wieku 14-19 lat z województwa lubelskiego.
11: Konkurs jest bezpłatny, a zdjęć można przesłać 4. Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie mdkhelm.pl.
12: Zapraszamy serdecznie!
7: Zapraszają do udziału członkinie grupy paparazzi.
2: Bon Ton Radio.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody w rytmie dnia w radiu Bonton. Słuchajcie, w internecie furorę robi nowa metoda walki ze stresem. Krzyczenie w poduszkę. Podobno 30 sekund krzyku uwalnia napięcie z całego dnia. Wyobrażacie to sobie u nas w centrum miasta? Idziecie Lwowską i nagle wszyscy wyciągają poduszki. Ja jednak polecam bezpieczniejszą metodę. Podkręcenie radia i wspólne śpiewanie refrenów. Taniej, skuteczniej i poduszki nie trzeba nosić. Panic at the Disco przed nami.
1: Bonton Radio 100.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Loco Loco to Gordo w rytmie dnia w radiu Bon Ton. Astronomowie ogłosili, że niedługo będzie można kupić działkę na Księżycu. Problem w tym, że dojazd zajmuje 3 dni, a najbliższa Biedronka jest 380 tysięcy kilometrów dalej. Zostaje w hełmie. Zaraz 14 i najważniejsze wiadomości z Ziemi.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko stylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic matematyki.
4: Lekkie obawy. Przygotowywałeś w tamtym tygodniu, zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Czas na raport pogodowy. Dobiliśmy do dzisiejszego maksimum i zostajemy przy 17 stopniach. To nie jest upalny wtorek, ale za to idealny na spokojną pracę przy radiu. Wiatr nieco przybrał na sile, a niebo pozostaje szare. Dobra wiadomość, ciśnienie jest w normie, więc mimo braku słońca głowy powinny pracować bez zarzutu.
7: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: 5 po 14. Jarek Hołota przy mikrofonie. Witam tych, którzy właśnie zaczynają drugą połowę dniówki. Pamiętajcie, we wtorek czas płynie o 15% szybciej niż w poniedziałek. Tak przynajmniej mówią moje prywatne badania. Za chwilę gość radia Bonton.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Gość radia Bonton.
1: Kampania społeczna w boju i potrzebie krwi nie szczędząc bardzo dobrze wpisuje się w hasło Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla terytorialsa oddawanie krwi nie jest takim prywatnym jedynie gestem, ale właśnie nomen omen przedłużeniem przysięgi wojskowej. I taka akcja odbędzie się już jutro w Chełmie, dokładnie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i jest to inicjatywa 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którą w trakcie naszego spotkania reprezentuje
2: sierżant Jakub Göring.
1: Czy pan oddawanie krwi traktuje jako, no właśnie, chyba też formę służby, tylko w czasie pokoju?
2: Tak, sam jestem honorowym krwiodawcą, więc oddawanie krwi jest częścią mojej służby. To oddawanie krwi jest na pewno częścią służby każdego z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpisuje się to w nasz system funkcjonowania. Bardzo dużo żołnierzy generalnie oddaje krew, więc mamy nadzieję, że ta akcja przyciągnie nie tylko żołnierzy, ale też inne osoby chętne oddać krew.
1: Jednak w wojsku jest ta większa świadomość. Mówimy oczywiście cały czas o czasie pokoju, ale żołnierze, wiedząc, jak szybko można stracić krew na polu walki, nabierają też takiego ogromnego szacunku do tego płynu. Podejrzewam, że w wojsku tych krwiodawców jest jednak więcej.
2: Krwiodawców jest bardzo dużo, to prawda. Zarówno żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych mamy wielu, którzy tymi krwiodawcami są. Oddawanie krwi generalnie jest bardzo potrzebne. Krew jest czymś, czego nie da się zastąpić w inny sposób, nie daje się sztucznie wytworzyć, w związku z czym my jako ludzie jesteśmy jedynym źródłem tej krwi dla osób, które tej krwi mogą potrzebować.
1: Żołnierze, wiedząc też, że krew ma też termin przydatności swój, nie da się jej przechowywać długo, są przyzwyczajeni zapewne do tego, żeby bardziej regularnie to robić.
2: Dokładnie tak. Ta regularność jest szczególnie potrzebna w tak zwanych martwych okresach, kiedy tej krwi jest potrzeba najwięcej, a tak naprawdę liczba krwiodawców zmniejsza się. Tak jak na przykład okresy wakacyjne, który się zbliża. Ta krew w momentach, kiedy ludzie, żołnierze czy osoby cywilne wyjeżdżają na wakacje, tej krwi jest dużo mniej, za to zapotrzebowanie na nią wzrasta ze względu na zwiększającą się liczbę wypadków. Więc tak, krew w takich okresach jest bardzo potrzebna i tu ta regularność bardzo pomaga.
1: Właśnie, wypadków. Żołnierze szkolą się na różne wypadki, ale również w sytuacjach, które mogą się kiedyś wydarzyć hipotetycznie na polu walki. Jednak często te umiejętności wykorzystują w takim codziennym życiu. Te szkolenia choćby z przedmedycznej pierwszej pomocy są bardzo kluczowe w obszarze wojska.
2: Tak, choć medycyna pola walki znacząco różni się od medycyny cywilnej, tak żołnierze przygotowywani są do udzielania podstawowej pierwszej pomocy, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter służby terytorialnej. W momencie, gdy żołnierze przebywając na rynku cywilnym, pracując, mogą napotkać w każdej chwili różnego rodzaju wypadki, wówczas są pierwsi w tym miejscu wypadku i mogą udzielić skutecznej pomocy aż do przyjechania służb, które będą odpowiednio wykwalifikowane.
1: Mając już takie szkolenia za sobą, niech pan może podpowie, jak opanować albo wyćwiczyć pewnego rodzaju odporność, nie wiem, albo nawet i decyzyjność w takich kryzysowych chwilach, w których często wkrada się chaos, bo nie zdajemy sobie sprawy, że w przypadku wypadku, konieczności niesienia pomocy osobie poszkodowanej, musimy zadbać nie tylko o sam ten ratunek, ale też wiele innych rzeczy dookoła.
2: Chociaż rzeczywiście ciężko opanować emocje, tu regularny trening wszystkich czynności związanych z pierwszą pomocą, układanie sobie tego w głowie, uświadamianie tego, jak to może wyglądać, na pewno pomaga w opanowaniu emocji. Te emocje są w tym momencie najważniejsze, bo opanowana osoba, opanowany ratownik, osoba, która będzie spokojnie udzielała pomocy, będzie w stanie zapanować nad szerszą gamą aspektów, które mogą wystąpić w danym momencie. Pamiętajmy też, że w takich przypadkach to zdrowie ratownika jest najważniejsze, bo tak naprawdę, aby udzielić skutecznie pomocy, ten ratownik musi też dbać o swoje bezpieczeństwo. Więc tak, opanowanie jest potrzebne, żeby temu pomóc. Tu należy oczywiście jak najwięcej trenować, ćwiczyć, być może przemyśleć parę takich sytuacji, scenariuszy, żeby być na nie gotowym.
1: Nie tylko sama akcja krwiodawstwa jest w programie jutrzejszego wydarzenia.
2: Dokładnie tak. Tutaj, co jest bardzo istotne i co my jako organizatorzy nakładamy na to duży nacisk, cała akcja organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej i Klub Krwiodawców Legion kładzie nacisk na to, aby ta akcja była połączona z wysiłkiem weteranów. Wysiłkiem weteranów, który był dawany podczas różnego rodzaju misji zagranicznych. Ich krew, która była w tamtym momencie, można w cudzysłowie uznać, wykorzystana w ramach tych akcji bojowych również, jest teraz przykładem na to, że ta krew potrzebna jest również w czasie pokoju. Więc tak, podczas jutrzejszej akcji i tego spotkania zrealizowane będzie spotkanie z weteranami, na które serdecznie zapraszamy. Można będzie usłyszeć parę historii związanych z misjami zagranicznymi, co myślę istotne w kontekście tych przygotowań. Podczas spotkania, zarówno przed nim, jak i po nim, zrealizowane będą stoiska promocyjne służb mundurowych, jak i po samej prelekcji weteranów przygotowany będzie pokaz pierwszej pomocy. Myślę, że to będzie fajne odświeżenie wiadomości, jeśli chodzi o udzielanie tej pomocy. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, jak i okolic do udziału w akcji oddawania krwi.
0: Gość radia Bon Ton. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White.

0: nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Webo, Zalia i Faust. W rytmie dnia w radiu Bonton słyszeliście o nowej modzie na miejskie ogrodnictwo. Ludzie sadzą pomidory w doniczkach na balkonach. W Chełmie widziałem ostatnio na jednym z osiedli krzaki ziemniaków w skrzynkach po owocach. No jak ceny warzyw pójdą jeszcze trochę w górę, to nasze balkony zamienią się w prawdziwe gospodarstwa rolne. Czekam na pierwszą krowę na czwartym piętrze.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Sport. Marcin Petruk. Porażką 0-5 zakończył się dla juniorów Chełmianki wyjazdowy mecz z Lublinianką w ramach 8 wiosennej kolejki pierwszej Ligi Wojewódzkiej. Jak mówi trener biało-zielonych Paweł Fornal, wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na boisku mimo słabszego początku jego zespołu.
10: Po 10 minutach przegrywaliśmy 2-0. Pierwsza bramka to stały fragment gry po rzucie rożnym, a druga bramka to nasz błąd przy wyprowadzaniu piłki. Te dwie bramki na pewno na początku meczu nie pomogły nam wejść dobrze w to spotkanie. Mogliśmy mieć punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo w 45 minucie mieliśmy rzut karny. Niestety nie udało nam się trafić go. Myślę, że gdybyśmy strzeli, to różnie ten mecz mógłby się jeszcze potoczyć. Wyszliśmy na drugą połowę również może za mało skoncentrowani, bo zaraz na początku drugiej połowy dostajemy trzecią bramkę.
9: Kolejne i zaległe spotkanie juniorzy biało-zielonych rozegrają jutro i powalczą o punkty z Tomasowią Tomaszów Lubelski. Jedna z czołowych reprezentantek UKS-u Wodnik Krasnystaw i kadrowiczka Zuzanna Stybel ma za sobą występ w zawodach Arena Grand Prix w Oświęcimiu koordynowanych przez Polski Związek Pływacki. W ciągu 2 dni startowała tam w 5 konkurencjach. Więcej prezes klubu Andrzej Miciuła.
11: Pierwszy dzień był bardzo tak intensywny i tam zajęła 5. miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym. To warto podkreślić, że była to kategoria 15-17 lat, a więc startowała również zawodniczkami o 2 lata od siebie starszymi. 10. miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, 13. na 400 metrów stylem zmiennym, 6. miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Warto podkreślić, że poprawiła swój czas na tym dystansie i w tym stylu, i 6. miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym.
9: W tym samym czasie grupa innych reprezentantów krasnostawskiego Wodnika brała udział w drugiej rundzie Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. Najlepiej poszło tam Magdalenie Klejnie i Nikoli Choduń, które zajęły miejsce w pierwszych dziesiątkach w swoich kategoriach.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jutro rozpoczną się kolejne prace drogowe w Chełmie, co będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu. Pierwszy etap robót obejmie ulicę Przemysłową, gdzie droga pozostanie przejezdna, ale ze względu na ciężki sprzęt i obecność pracowników jechać się będzie przez nią wolniej. Możliwe jest także zwężenie jezdni i wprowadzenie wahadła. Po zakończeniu prac w tym miejscu drogowcy przeniosą się na ulicę Fabryczną, którą również czeka przebudowa. Więcej na temat tej inwestycji powiemy w wiadomościach lokalnych o 15.30, na które zapraszam w imieniu Moniki Łupkowskiej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio 104.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kygo i Khalid w rytmie dnia w radiu Bonton. W świecie technologii bez zmian kolejna firma obiecuje nam latające plecaki. Widzę w tym duży potencjał przy omijaniu korków na rondzie przy hotelu, ale póki co zostajemy na ziemi. Skoro o drogach mowa, mam nadzieję, że raporty Marcina sprzed kilku minut pomogły wybrać wam najszybszą trasę do celu. Teraz przed nami chwila z muzyką, a już za 10 minut wybije 15. Czas na najświeższy flash z regionu i wiadomości z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.

Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama.

0: skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu. PL.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak. Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Jutro przed piłkarzami Chełmianki kluczowe spotkanie w kontekście dalszej walki o awans do drugiej ligi. Domowym rywalem biało-zielonych będzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, obecny wicelider tabeli, do którego gospodarze meczu tracą 3 punkty. Przed nami kolejna edycja Nocy Muzeów. To święto kultury, które narodziło się blisko 30 lat temu w Berlinie, które dziś nadal przyciąga tłumy. W najbliższą sobotę instytucje kultury z naszego regionu przygotowały dla odwiedzających specjalne atrakcje, od bezpłatnego zwiedzania po koncerty i prelekcje. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
10: Na termometrach w Chełmie wciąż 17 stopni, ale uwaga, szanse na opady deszczu wzrosły teraz do 70%. Jeśli właśnie kończycie pracę i stoicie na przystanku, miejcie pod ręką coś przeciwdeszczowego. Powroty do domu mogą być dziś w rytmie wycieraczek samochodowych. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie na drogach.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
3: 5 po 15. Jarek Hołota. Jeśli właśnie słyszycie dźwięk wyłączanego komputera w biurze, to najpiękniejsza muzyka dla uszu. Zaraz oczywiście po Radiu Bonton. A w Radiu Bonton Eurythmics już teraz.

0: Wiedzieliście, że delfiny nadają sobie imiona? Reagują na konkretne dźwięki przypisane tylko do nich. No u nas w Chełmie jest podobnie. Wystarczy krzyknąć sąsiad, a połowa osiedla wychyla się przez okno.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sonic w rytmie dnia w radiu Bonton. Znalazłem w sieci ranking najdziwniejszych skarg klientów w restauracjach. Mój faworyt? Lody były zbyt zimne. U nas w chełmskich lokalach klienci są na szczęście bardziej wyrozumiali, choć słyszałem o kimś, kto reklamował pizzę, bo miała za okrągłe brzegi. No nie szukajcie dziury w całym, po prostu cieszcie się jedzeniem i pogodą. Za chwilę kolejne wiadomości lokalne w Radiu Bonton.
1: 104,9 FM. 104.

0: Reklama. Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
11: Jest 15.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Sąd apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie w tej sprawie i uznał, że droga sądowa jest niedopuszczalna. Oznacza to, że wcześniejsze postanowienie stało się prawomocne, a miasto może nie odzyskać środków w ramach dotychczasowego sporu. Sprawa dotyczy jednej z najważniejszych zapowiadanych inwestycji historyczno-edukacyjnych w regionie. Projekt miał mieć znaczenie ogólnopolskie, a jego koszt szacowano na setki milionów złotych. Po decyzji sądu kluczowe pozostaje pytanie o dalsze finansowanie przedsięwzięcia. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z pytaniami o to, czy magistrat uznaje sprawę utraconej dotacji za zamkniętą, czy planuje kolejne działania prawne lub administracyjne oraz czy będzie szukał pieniędzy z innych źródeł. W marcu podpisano list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a władzami Chełma. Zgodnie z zapowiedziami Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma powstać jako oddział Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast Centrum Prawdy i Pojednania ma pozostać w gestii miasta. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę budynku przy ulicy Chrubieszowskiej 102. Wykonawcą jest Asseco Construction, a obecnie prowadzone są prace projektowe. Drugi etap dotyczy dokumentacji dla pozostałej części terenu. Nie wiadomo jeszcze, czy prawomocne rozstrzygnięcie wpłynie na harmonogram, zakres inwestycji lub podział kosztów między samorząd i instytucje państwowe. Od jutra kierowców czekają utrudnienia w rejonie ulic Fabrycznej i Przemysłowej w Chełmie. Ma to związek z rozpoczęciem robót budowlanych przy przebudowie i rozbudowie obu ulic. Wprowadzona zostanie tam tymczasowa organizacja ruchu. Pierwszy etap prac obejmie przede wszystkim ulicę Przemysłową. Droga zostanie przejezdna, ale kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniami, przewężeniami jezdni, a miejscami także z możliwym ruchem wahadłowym. Powodem będzie obecność ciężkiego sprzętu oraz pracowników budowy. Miasto apeluje do uczestników ruchu o ostrożność, stosowanie się do oznakowania i wyrozumiałość. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę ulicy Fabrycznej oraz rozbudowę ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania zaplanowano m.in. roboty drogowe, obsługę geodezyjną, przygotowanie czasowej organizacji ruchu, pomiary kontrolne oraz dokumentację powykonawczą. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych dla chełmskiej gospodarki. Ulice Fabryczna i Przemysłowa prowadzą do największej strefy gospodarczej w mieście, gdzie działają m.in. cementownia oraz inne zakłady pracy i tereny inwestycyjne. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto pierwotnie zakładało, że inwestycja może kosztować ponad 32 miliony złotych brutto. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prevbet z Pawłowa. Zgodnie z dokumentacją przetargową prace mają zakończyć się nie później niż 15 lipca tego roku.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
11: Jutro przed piłkarzami Chełmianki kluczowe spotkanie w kontekście dalszej walki o awans do drugiej ligi. Domowym rywalem biało-zielonych będzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Obecny wicelider tabeli, do którego gospodarze meczu tracą 3 punkty, zapowiada trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski.
5: Cały sezon pracowaliśmy, żeby właśnie taki mecz grać i to tylko fajnie, że jesteśmy w takim momencie. Jeśli chodzi o nastawienie, tak, no to bojowo, myślę, że te ostatnie tygodnie są bardzo pozytywne i wszyscy wiemy, o co gramy. No a co do taktyki, no to oglądaliśmy, że mamy przygotowane warianty, plan na to, w jaki sposób funkcjonować w tym meczu. No i co, i po 3 punkty.
11: Początek jutrzejszego meczu na stadionie przy Ceramicznej o godzinie 18:00. Przed nami kolejna edycja Nocy Muzeów. To święto kultury, które narodziło się blisko 30 lat temu w Berlinie, a które dzisiaj nadal przyciąga tłumy. W najbliższą sobotę instytucje kultury z naszego regionu przygotowały dla odwiedzających specjalne atrakcje. Od bezpłatnego zwiedzania po koncerty i prelekcje. Po raz pierwszy do akcji włączyły się Wojsławice.
12: O godzinie 18:00 zaplanowaliśmy wieczór z muzeum, czyli spotkanie dla najmłodszych. Oprócz zwiedzania z przewodnikiem będzie wiele atrakcji, takich jak poszukiwanie skarbu, rozbijanie piniaty, ale też premiera legendy o pannach źródeł czy warsztaty manualne. Natomiast o godzinie 22:00 zaplanowaliśmy noc muzeum już dla dorosłej grupy odbiorców. I na tę część zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno mieszkańców, jak i gości. Będzie zwiedzanie z przewodnikiem, ale i chwilę na indywidualne zapoznanie się z historią Wojsławic. Będzie i trochę humoru przy anegdotach wojsławickich, a wyjątkowego klimatu nocnego zwiedzania dopełni projekcja koncertu Symchy Kellera z przyjaciółmi.
11: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Wszystkie szczegółowe informacje o programach możecie znaleźć na stronach wybranych instytucji kultury.
2: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Polska policja dostaje coraz więcej na

0: nagrań wideo od kierowców rejestrujących agresywne i niebezpieczne zachowania na drogach. W zeszłym roku na skrzynkę mundurowych wpłynęło około 44,5 tysiąca zgłoszeń, co daje średni wynik 120 na dobę. Te liczby wskazują na wzrost w porównaniu z 2024 i to aż o niemal 50%. Rekordowa pod tym względem jest Warszawa, gdzie agresywnych zachowań zarejestrowano więcej o 87%. Tymczasem, wracając do hełma, na części ulic mamy jeszcze korki, a te również są testem cierpliwości. Jednym z najbardziej denerwujących naszych zmotoryzowanych słuchaczy manewrem jest omijanie kolejki na wiadukcie i wciskanie się w nią przed samym rondem zwin.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Teddy Swims w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Naukowcy udowodnili, że 5 minut śmiechu dziennie wydłuża życie o rok. No, biorąc pod uwagę, ile żartów opowiadamy sobie w redakcji, planuję dożyć przynajmniej 200 lat. Za chwilę o 16 i pełny serwis informacyjny. Bądźcie więc z nami.
1: Bon Ton Radio. Bon Ton Radio. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z 2 akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
9: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic matematyki.
5: Lekkie obawy.
4: Przygotowywałeś się?
5: W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Za oknem bez zmian, pochmurnie i deszczowo. Temperatura zacznie teraz powoli spadać w stronę nocnych 7 stopni. To będzie idealny wieczór na książkę, koc i herbatę, bo pan Kracy wyraźnie postanowił nas dziś schłodzić. Pamiętajcie o kwiatach na balkonach. Noc będzie chłodna.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: 5 po 16. Jarek Hołota w rytmie dnia powoli dobiega końca. Przed nami ostatnia prosta z najlepszą muzyką i garścią informacji kulturalnych. Już za chwilę Monika Łupkowska i bliżej kultury.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzieżowy, dyskusyjny klub filmowy Iluzjon, działający przy drugim liceum ogólnokształcącym w Krasnymstawie, Krasnostawski Dom Kultury, zrealizował w dniach 16-19 lipca ubiegłego roku 12. letni projekt Kręćmy Film, którego premiera odbyła się niedawno. Opiekunem artystycznym i reżyserem filmu krótkometrażowego był aktor Grzegorz Emanuel.
3: Zniknięcie bez śladu to jest projekt bardzo krótki. Krótki w sensie dni pracy. Scenariusz krótki, natomiast scenariusz wzięliśmy sobie, oczywiście za zgodą autorki, mianowicie z naszego konkursu powiatowego w Krasnymstawie scenariuszowego. Historia jest dość dziwna, enigmatyczna i to mi się podobało. Nie jest jednoznaczna. A dzieją się rzeczy dziwne, jest dużo niedomówień i tak naprawdę każdy może sobie ten film potem opowiedzieć po swojemu.
2: Koordynatorem projektu była zaś Ewa Magdziarz, opiekun MDKF-u, która opowie więcej o całej inicjatywie i przedsięwzięciu.
4: To był już nasz 12. projekt. Zaczęliśmy w 2011 roku filmem Jestem Tu. Na początku kręciliśmy filmy średniometrażowe, ostatnio kręcimy filmy krótkometrażowe. Pomysł się pojawił od uczniów. Grzegorz Emanuel zaproponował kategorię filmową w konkursie, który organizujemy. W tym roku odbyła się 24. edycja powiatowego konkursu Kręćmy Film, inspiracji filmoteką szkolną. Zaproponował, żeby dołączyć do tego konkursu kategorię scenariusz filmowy, więc uczniowie przysyłają scenariusze. Jury, przewodniczącym jest Grzegorz Emanuel, Karol Jachymek, filmoznawca Ilona Kalamon, laureatka jednego z konkursów, doktorantka na KUL-u, wybierają najlepsze scenariusze i to od uczestników konkursu i od opiekuna artystycznego zależy, na jakim materiale będziemy pracować.

0: I od tego się zaczęło, z tym, że to nie jest tylko takie przełożenie jeden do jeden, bo oczywiście potem trwają prace już w trakcie projektu nad dopracowaniem tego scenariusza pod nasze potrzeby. Zbiera się ekipa absolwentów, bardzo mnie cieszy, że z nami chcą współpracować, chętni uczniowie z różnych szkół, często przyjeżdżają do nas także spoza Krasnego Stawu. I tak jak te dłuższe projekty trwały 6, a nawet 7 dni, to teraz planujemy pracę na 3 dni, a tak naprawdę projekt trwa 4 dni, chociaż to też nie jest długo jak na taki krótkometrażowy film. Rozjeżdżamy się, potem ktoś zostaje z tą surówką i ma problem. Także prace trwały dosyć długo. W styczniu już obraz był tak powiedzmy zmontowany, ale jeszcze były problemy z muzyką. No i kiedy my planowaliśmy premierę w maju, ale nie wiedzieliśmy, czy pod koniec maja, bo jesteśmy wstępnie jeszcze umówieni, nie wiem, czy nam wyjdzie ten pomysł, ale chcielibyśmy, żeby zorganizować taki pokaz premierowego filmu i kilku filmów z poprzednich edycji dla uczniów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Żeby po prostu przyszli i zobaczyli, no bo przecież nie kręcimy tylko dla siebie, prawda? Taki jeden pokaz to za mało. Ja jeszcze wspomnę, że nasze filmy były pokazywane na Letniej Akademii Filmowej. Rektorem Letniej Akademii Filmowej przez lata był Piotr Kotowski. On jest jurorem w naszym konkursie w kategorii praca filmowa, fotograficzna, fotocast, więc on widział te filmy też. Zawsze dostawał oczywiście, będąc na premierze, płytkę z filmem i zapraszał nas.
1: W projekcie wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej nr 4, z liceów w Krasnym Stawie i Lublinie, nauczyciele i absolwenci drugiego ELO oraz mieszkańcy powiatu krasnostawskiego. O swoich doświadczeniach opowiedziała również podczas premiery
2: Anna Antyga, dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że realizacja tego projektu została zakończona pomyślnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne życie aktorów, scenarzystów, montażystów, to wszystko działo się na naszych oczach, bo rozgrywało się to w naszej szkole. Więc pomagaliśmy jak mogliśmy, a wiem, że bardzo trudno jest zmontować nawet poszczególne kadry filmu, ponieważ sama także kilka razy w takim filmie, na planie filmowym uczestniczyłam. Bardzo serdecznie gratuluję właśnie tej premiery, ale także myślę, że w ogóle ten projekt, ten plan filmowy, to bycie wspólnie razem przyczynia się do tego, że zacieśniają się takie więzi pomiędzy uczestnikami właśnie tego projektu, że później ci uczniowie wychodzą ze szkoły, przygotowani są do takiego dorosłego życia w trudnym dzisiejszym naszym świecie.
1: Swoimi wrażeniami podzielili się także jego twórcy.
3: Marcin Rudzki, autor zdjęć w filmie Zniknięcie bez śladu.
4: Andrzej Szałaj, autor dźwięku.
5: Realizacyjnie mieliśmy 4 dni zdjęciowe. Ostatni dzień był tak przewidziany na ratowanie, powiedzmy, rzeczy, których nie uda nam się nagrać, ale wyszło tak, że zostawiliśmy sobie ostatnią scenę na sam koniec z wychodzeniem na miasto, tak żeby jeszcze nagrać to wcześniej, bo chodziło o utrzymanie klimatu opuszczonego miasta, gdzie nie ma ludzi, nie ma hałasów.
4: Projekt wyszedł bardzo dobrze. No, 4 dni intensywnej roboty z młodzieżą, z osobami zaprzyjaźnionymi właśnie z projektem.
5: Nie zapominajmy o tym, że projekt jest realizowany głównie przez uczniów i to właśnie ich chcieliśmy aktywizować. I udało się po tej przerwie pandemicznej zebrać już naprawdę fajną ekipę, z którą myślę, że powstaną kolejne edycje projektu.
1: Film przedstawia trudne do zrozumienia tajemnicze wydarzenia, które próbuje rozwikłać pewien detektyw. W przedstawionej historii nie zabraknie niezwykłych zwrotów akcji i nieoczekiwanego zakończenia.
6: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
7: Reklama.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nadal nie ma mocnych na granicę Dorohusk, która zgarnęła kolejny komplet punktów w chełmskiej klasie A. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego tym razem nie dał szans Tatranowi Kraśniczyn na własnej murawie, pokonując go 6-0. 7 punktów straty do lidera ma Orzeł Srebrzyszcze, który z kolei 4-0 wygrał u siebie zespół Dzielcą Siedliszcze. Po 17 kolejkach A-klasowe podium zamyka Wiktoria Żmudź, która bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z rezerwami Astry Leśniowice. Przenosimy się do chełmskiej klasy B, gdzie po 14 kolejkach na fotelu lidera nadal znajduje się GKS Pławanice Kamień. W ostatnim dotychczasowym spotkaniu zespół podejmował u siebie Wojsławiu Wojsłowice i pokonał ją 5-1. Na drugiej lokacie plasuje się natomiast Sewena Sabin, która 2-0 wygrała na wyjeździe ze Grosem Suchawa. Trzecie miejsce należy do KS-u Bezek, który aż 8-0 pogromił u siebie Hutnika Ruda Huta. Kacper Frymus, pięściarz MKS-u Onim Chełmu, był jednym z reprezentantów polskiej kadry narodowej seniorów podczas międzynarodowego turnieju bokserskiego imienia Feliksa Sztama, którego gospodarzem był Radom. Zdobył tam cenne doświadczenie, krzyżując rękawice z rywalami z zagranicy, mówi trener Konrad Rondoś.
14: Został zaakcentowany i, że tak powiem, wytypowany do kadry, do tego turnieju i reprezentacji Polski jako 19-latek. Zaboksował z bardzo mocnym Anglikiem, przegrał na punkty i zaboksował z Niemcem, który był medalistą też mistrzostw Mistrzostw Europy również tą walkę niestety przegrał na punkty. No, znowu cenne doświadczenie, bardzo dobrze się pokazał. Myślę, że to będzie fajnie rokować na jego rozwój i przyszłość, także mimo dwóch porażek punktowych, to jako trener oglądając te walki naprawdę jestem zadowolony z postawy z Kacpra.
13: Oprócz Kacpra Frymusa w Radomiu MKS Olim Chełm reprezentował jeszcze Igor Rondoś, ale finalnie nie udało mu się stoczyć walki z powodu braku rywala w kategorii wagowej. Turniej wygrali natomiast reprezentanci Polski, pokonując zawodników z Anglii i Niemiec. Jedna z czołowych reprezentantek UKS-u Wodnik Krasnystaw i kadrowiczka Zuzanna Zdybel ma za sobą występ w zawodach Arena Grand Prix w Oświęcimiu koordynowanych przez Polski Związek Pływacki. W ciągu dwóch dni startowała tam w pięciu konkurencjach. Więcej prezes klubu Andrzej Miciuła.
15: Pierwszy dzień był bardzo taki intensywny i tam zajęła piąte miejsce na 200 metrów stylem grzbietowym. To warto podkreślić, że była to kategoria 15-17 lat, a więc startowała również zawodniczkami o 2 lata od siebie starszymi. 10 miejsce zajęła na 200 metrów stylem zmiennym, 13 na 400 metrów stylem zmiennym, 6 miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Warto podkreślić, że poprawiła swój czas na tym dystansie i w tym stylu. I 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym.
13: W tym samym czasie grupa innych reprezentantów krasnostawskiego wodnika brała udział w drugiej rundzie Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików. Najlepiej poszło tam Magdalenie Klejnie i Nikoli Choduń, które zajęły miejsce w pierwszych dziesiątkach w swoich kategoriach. Porażką 0-5 zakończył się dla juniorów Chełmianki wyjazdowy mecz z Lublinianką w ramach 8 wiosennej kolejki pierwszej ligi wojewódzkiej. Jak mówi trener biało-zielonych Paweł Fornal, wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na boisku mimo słabszego początku jego zespołu.
16: Po 10 minutach przegrywaliśmy 2-0. Pierwsza bramka to stały fragment gry po rzucie rożnym, a druga bramka to nasz błąd przy wyprowadzaniu piłki. Te dwie bramki na pewno na początku meczu nie pomogły nam wejść dobrze w to spotkanie. Mogliśmy mieć punkt zwrotny w tym spotkaniu, bo w 45 minucie mieliśmy rzut karny. Niestety nie udało nam się trafić go. Myślę, że gdybyśmy strzelili, to różnie ten mecz mógłby się jeszcze potoczyć. Wyszliśmy na drugą połowę również może za mało skoncentrowani, bo zaraz na początku drugiej połowy dostajemy trzecią bramkę.
13: Kolejne i zaległe spotkanie juniorzy biało-zielonych rozegrają jutro i powalczą o punkty z Tomasowią Tomaszów Lubelski.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
17: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj rząd na swoim posiedzeniu zadecyduje o losach projektu Lex Szarlatan, który był przedmiotem sporu między ministerstwami zdrowia i finansów. Rozwiązania są gotowe, potrzebne jest zielone światło. Na czym ten projekt polega? Janek Zieliński. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że ustawa ma dawać narzędzia Rzecznikowi Praw Pacjenta do walki z pseudomedycyną i szarlatanami, którzy świadczą tego typu pseudousługi lecznicze. Zdefiniowano praktykę pseudomedyczną i jest nią, tu cytat, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego, koniec cytatu. Ponadto pod działalność pseudomedyczną ma być podciągnięta medyczna dezinformacja i świadczenie usług bez obecności w rejestrze lekarza.

0: Kara ma być nakładana w odrębnym postępowaniu, maksymalnie wobec jednego przedmiotu. Można podjąć taką akcję raz na pół roku i można ją powtarzać do momentu zaprzestania takich praktyk. Te zapisy zmieniono pod wpływem uwag, m.in. od Rzecznika Praw Obywatelskich czy pracodawców, którzy chcieli dokładnie sprecyzowanej definicji, by za szarlataństwo nie uznano na przykład udzielenia pierwszej pomocy. Podmioty będą pociągane do odpowiedzialności administracyjnej, nie karnej. Naczelna Izba Lekarska opowiadała się za drugim rozwiązaniem, by uniknąć zjawiska, gdzie takie same firmy de facto będą się zamykać i ponownie otwierać pod nowymi szyldami. Ministerstwo Zdrowia podkreślało, że zależało im na jak najszybszej reakcji i postępowaniu, żeby pacjenci byli bezpieczni. Stąd takie rozwiązania. Ponadto przewidziano bardzo wysokie kary. Maksymalnie będzie można nałożyć nawet 1 000 000 zł. O propozycjach zmian w prawach pacjenta i działaniach RPP mówiłem Wam już w czerwcu ubiegłego roku. Dlaczego teraz dopiero projekt wyszedł z fazy konsultacji? Jednym z powodów był spór resortów zdrowia i finansów. To drugie kwestionowało zasadność zatrudnienia 6 nowych osób do walki z takimi praktykami. Konkretniej tutaj problemem były koszta, które wedle szacunków Ministerstwa Zdrowia mają opiewać na poziomie około 1 000 000 zł rocznie. W obliczu aktualnej sytuacji NFZ-u istniały obawy, że budżet może tego nie udźwignąć i lepiej te środki przekierować gdzie indziej, jednak Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że potencjalny zysk z tytułu kar może wynieść 2 000 000 zł rocznie. Koniec końców jednak chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. Żeby nie było na przykład, firm leczących pocałunkiem rybki z Krasnych Stawów. Oczywiście, to tylko taki żarcik słowny, ale wiecie, o co mi chodzi. Żeby nie naciągać chorych na wyimaginowane techniki czy leki, bo to może kosztować zdrowie, a nawet życie. I tutaj sobie ten odcinek zakończymy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam oczywiście miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bonton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
7: Reklama.
3: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
8: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: Sombr w rytmie dnia w Radiu Bonton. No i stało się, zegar nieubłaganie pokazuje 10 minut do 17, a to oznacza, że czas skończyć naszą dzisiejszą podróż w rytmie dnia. Jarek Hołota melduje wykonanie zadania. Bardzo wam dziękuję za te wspólne 5 godzin, za wszystkie uśmiechy i za to, że wybieracie Radio Bonton. Mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie nastroiło was pozytywnie na resztę dnia. Kłaniam się nisko i uciekam. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona na czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: Reklama. 104,9 FM. Bo mi to radio.

0: burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej.

0: najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
2: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
3: Źle. Dlaczego źle?
2: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
3: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
3: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
5: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Miasto Chełm podpisało umowę na rewitalizację glinianek. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji rekreacyjnych w mieście, która ma całkowicie odmienić popularny teren wypoczynkowy. Dziś w Chełmie odbyły się miejskie obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz podziękowań dla strażaków z terenu powiatu chełmskiego za ich codzienną służbę, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy. W czwartek o godzinie 17 w klubie wojskowym przy ulicy Lubelskiej 3 w Chełmie odbędzie się autorski spektakl teatru Hesperydy pod tytułem Miś w reżyserii Elżbiety Dopieralskiej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. O szczegółach powiemy w wiadomościach o 17:30.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
1: 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
9: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
8: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam wszystkich we wtorek, 12 maja w kalendarzu. Dzisiejsza podróż przez dekady to spotkanie z artystami, których piosenki są częścią naszego życia, nawet jeśli słyszymy je po raz setny. Naszą wędrówkę zaczynamy od roku 1928. Na świat przyszedł Burt Bacharach. Jeśli szukacie definicji mistrza melodii, to Burt jest na samym szczycie. Napisał dziesiątki hitów, a jego utwory to kwintesencja elegancji i popowej perfekcji, która przetrwała próbę czasu. Przenosimy się do roku 1948. Swoje 78. urodziny świętuje dziś Stevie Winwood, głos którego nie da się pomylić z żadnym innym. Steve to legenda rocka, która w latach 80. udowodniła, że można połączyć surowe korzenie z nowoczesnym popem. 100 lat dla tego niesamowitego muzyka. Zaglądamy do roku 1961. Swoje 65. urodziny obchodzi dziś Billy Duff, gitarzysta grupy The Cult. To on stoi za tymi niemal mistycznymi partiami gitary, które sprawiają, że rock nabiera głębi i tajemniczości. Przeskakujemy do roku 1967. To był dzień, w którym świat usłyszał rewolucję. Dokładnie 12 maja grupa The Jimi Hendrix Experience wydała w Wielkiej Brytanii swój debiutancki album Are You Experienced? To, co Jimmy zrobił wtedy z gitarą, na zawsze zmieniło sposób, w jaki myślimy o tym instrumencie. Od tego dnia już nic nie brzmiało tak samo. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak momentem, w którym dwa największe nazwiska w historii muzyki połączyły siły, by wysłać światu ważne przesłanie. Dokładnie 44 lata temu, 12 maja 1982 roku, na samym szczycie amerykańskiej listy Billboard Hot 100 znajdował się utwór, który stał się symbolem tamtej dekady. Paul McCartney i Stevie Wonder nagrali wspólnie Ebony and Ivory. Ta prosta metafora klawiszy fortepianu czarnych i białych, które muszą współgrać, by stworzyć piękną muzykę, stała się hymnem na rzecz pokoju i tolerancji. To był pierwszy raz w historii, kiedy McCartney nagrał tak głośny duet, a efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Utwór okupował pierwsze miejsca list przebojów przez 7 tygodni, stając się jednym z najlepiej sprzedających się singli tamtych lat. Do dziś ta melodia przypomina nam, że w różnorodności tkwi największa siła. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tego maja 1982 roku. Skoro wspominamy ten wielki triumf Paula McCartneya i Stevie'ego Wondera w Radiu Bonton, nie może zabraknąć tego ponadczasowego hitu. To idealny numer na dziś. Łagodny, melodyjny i z przesłaniem, które nigdy nie straci na aktualności. Przed wami duet wszechczasów. Paul McCartney i Stevie Wonder. Ebony and Ivory.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

0: Jest 17.30, czyli czas na wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Miasto Chełm podpisało umowę na rewitalizację glinianek. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji rekreacyjnych w mieście, która ma całkowicie odmienić popularny teren wypoczynkowy. Jak zapowiedział prezydent Jakub Banaszek, na Gliniankach powstanie bezpieczna i czysta plaża z przygotowanym kąpieliskiem. W planach są także molo, pomost, boiska sportowe, ścieżki rowerowe i rolkarskie, parking, budynek gospodarczo-usługowy, miejsca do grillowania, siłownia zewnętrzna oraz pole kempingowe i miejsca dla kamperów. Dla najmłodszych przewidziano nowoczesne place zabaw, w tym plac w stylu pirackim. Mają powstać również pomosty dla wędkarzy. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji ogłoszono 25 listopada zeszłego roku. Miasto pierwotnie planowało przeznaczyć na ten cel niemal 14,5 miliona złotych brutto. Najkorzystniejszą ofertę wybrano 12 marca, a złożyła ją firma ze Srebrzyszcza. Jej wartość to blisko 13 milionów 130 tysięcy złotych. Po wyborze wykonawcy sprawa trafiła jeszcze do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa odbyła się 23 marca tego roku, a odwołanie zostało w całości oddalone. To otworzyło drogę do podpisania umowy. Zgodnie ze specyfikacją wykonawca będzie miał 15 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Po zakończeniu prac glinianki mają stać się jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku, rekreacji i aktywności sportowej w Chełmie, łącząc funkcje rodzinne, turystyczne i przyrodnicze, zachowaniem części bardziej naturalnego, dzikiego charakteru tego terenu. Dziś w Chełmie odbyły się miejskie obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz podziękowań dla strażaków z terenu powiatu chełmskiego za ich codzienną służbę, poświęcenie i gotowość do niesienia pomocy, mówi starszy brygadier Wojciech Chudoba, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.
1: To my zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, ale nie tylko naszego. Tak jak wspomniał pan komendant wojewódzki, braliśmy udział w działaniach poza naszym powiatem, w tym tragicznym zdarzeniu w powiecie biłgorajskim. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym. Chciałbym też dodać, że to nie są wszystkie osoby, które pracują na to zaufanie, które mamy wysokie. Oczywiście nie wszyscy mogli się pojawić na tej zbiórce, także dla nich też serdeczne słowa podziękowania za codziennie pełnioną służbę.
0: Galerie zdjęć z dzisiejszych obchodów Dnia Strażaka w Chełmie znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: W czwartek o godzinie 17 w klubie wojskowym przy ulicy Lubelskiej 3 w Chełmie odbędzie się autorski spektakl teatru Hesperydy pod tytułem Miś w reżyserii Elżbiety Dopieralskiej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Choć tytuł może kojarzyć się z czymś lekkim i przyjemnym, spektakl porusza bardzo trudny i aktualny temat – hejt. Młodzi aktorzy pokazują, jak raniące słowa, odrzucenie i przemoc emocjonalna wpływają na człowieka. Tytułowy miś staje się symbolem osoby, która z czasem traci siebie i staje się pusta w środku. Przedstawienie jest pełne emocji, napięcia i momentów skłaniających do refleksji. To propozycja nie tylko dla miłośników teatru, ale także dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak młodzi ludzie opowiadają o problemach swojego pokolenia. W wydarzeniu towarzyszy także wystawa fotograficzna nawiązująca do spektaklu. Zdjęcia przygotowała grupa paparazzi z MDK w Chełmie pod kierownictwem Aleksandry Borysiewicz. Choreografię do przedstawienia opracowała Paulina Koperska, tancerka zespołu tańca jazzowego Balo. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Chełma do udziału w wydarzeniu. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 14 roku życia. Również w czwartek w niepublicznej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi razem przy ulicy Reja 54 odbędzie się spotkanie dla społeczności szkolnej z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej, eksperta od przestępczości zorganizowanej. W ramach wydarzenia sędzia poprowadzi warsztaty dla uczniów, rodziców oraz zespołu interdyscyplinarnego, w tym sądu, policji, kuratorów, poradni, kuratorium i MOPS-u, MOPR-u. To kolejne ważne przedsięwzięcie realizowane przez szkołę razem na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i budowania świadomości społecznej.
2: Słuchacie

0: Reklama.
1: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio o godzinach

0: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Pora na sport. Mateusz Kanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Bruk Betnieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
9: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
8: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju Rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Frech i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirstea zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał. Odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
0: Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
7: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton Radio. Pogodzie.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na drugą stronę globu, do spalonej słońcem Australii. To nie jest tylko piosenka do skakania na koncertach. To jeden z najważniejszych protest songów w historii muzyki, który wyważył drzwi do sumień milionów ludzi. Przed wami Midnight Oil i

Beds Are Burning. Zanim ten utwór stał się hitem w USA czy Europie, Midnight Oil byli już legendami w Australii. Ale w 1986 roku zrobili coś nietypowego. Zamiast grać w wielkich halach, ruszyli w Blackfella Whitefella Tour, trasę po najdalszych zakątkach australijskiego Outbacku, grając dla odizolowanych społeczności aborygenów. To właśnie ta podróż, kurz pustyni i widok nędzy, w jakiej żyli rdzenni mieszkańcy na własnej ziemi, zainspirowały zespół do napisania albumu Diesel and Dust. Perkusista Rob Hirst i gitarzysta Jim Mogini chcieli uchwycić ten rytm. Rytm ziemi, która upomina się o swoich właścicieli. O czym oni właściwie śpiewają? Wiele osób nuci refren, nie zdając sobie sprawy z powagi tekstu. Beds Are Burning to bezpośrednie wezwanie do zwrotu ziemi ludowi Pintupi, który został z niej wygnany w latach 50. i 60. XX wieku. Słowa "nadszedł czas, by powiedzieć sprawiedliwość" to sprawiedliwość, by zapłacić czynsz, by zapłacić naszą część, był radykalnym postulatem politycznym. Zespół uważał, że Biała Australia jest dłużnikiem rdzennych mieszkańców. Co ciekawe, mimo tak lokalnego i politycznego kontekstu, utwór stał się hitem w ponad 40 krajach. Ludzie na całym świecie utożsamiali go z walką o wolność i godność. Nie można mówić o Midnight Oil, nie wspominając o ich liderze. Peter Garrett, mierzący prawie 2 metry wzrostu, łysy, poruszający się na scenie w charakterystyczny, niemal konwulsyjny sposób, stał się ikoną. Garrett nie tylko śpiewał o polityce, on w nią wszedł. W 2007 roku został ministrem środowiska, a później edukacji w australijskim rządzie. Ale to w roku 2000 Midnight Oil wykonali swój najbardziej spektakularny gest. Podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Sydney wystąpili przed miliardową widownią w czarnych strojach z napisem "Sorry". Był to protest przeciwko ówczesnemu premierowi, który odmawiał przeproszenia aborygenów za traumy przeszłości. Beds Are Burning to dowód na to, że wielki rok może iść w parze z wielką sprawą. To piosenka, która pali się jasnym płomieniem do dziś, przypominając, że o pewnych rzeczach nie wolno nam zapomnieć. Zostawiam Was z tą energią i pytaniem, jak my możemy zapłacić swój czynsz dzisiaj?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
2: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
1: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Bond.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się? W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome. Dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Bruk Bet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
9: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są mieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnej rękę.
8: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszynianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andriejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro, oprócz meczu Świątek, także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
0: Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
7: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Newsy dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sporze dotyczącym odebrania dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Sąd apelacyjny w Lublinie oddalił zażalenie w tej sprawie i uznał, że sprawa sądowa jest niedopuszczalna. Oznacza to, że wcześniejsze postanowienie stało się prawomocne, a miasto może nie odzyskać środków w ramach dotychczasowego sporu. Sprawa dotyczy jednej z najważniejszych zapowiadanych inwestycji historyczno-edukacyjnych w regionie. Projekt miał mieć znaczenie ogólnopolskie, a jego koszt szacowano na setki milionów złotych. Po decyzji sądu kluczowe pozostaje pytanie o dalsze finansowanie przedsięwzięcia. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Chełm z pytaniami o to, czy magistrat uznaje sprawę utraconej dotacji za zamkniętą, czy planuje kolejne działania prawne lub administracyjne oraz czy będzie szukał pieniędzy z innych źródeł. W marcu podpisano list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a władzami Chełma. Zgodnie z zapowiedziami Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma powstać jako oddział Muzeum Wojska Polskiego. Natomiast Centrum Prawdy i Pojednania ma pozostać w gestii miasta. Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę budynku przy ulicy Hrubieszowskiej 102, a obecnie prowadzone są prace projektowe. Drugi etap dotyczy dokumentacji

0: dla pozostałej części terenu. Nie wiadomo jeszcze, czy prawomocne rozstrzygnięcie wpłynie na harmonogram, zakres inwestycji lub podział kosztów między samorząd i instytucje państwowe. Kolejne dwie osoby z naszego regionu nie zachowały czujności i straciły pieniądze przez internetowych oszustów. 6 tysięcy złotych ubyło z konta 45-latka, który próbował sprzedać w sieci żyrandol. Niedługo później skontaktował się z nim mężczyzna zainteresowany kupnem, a sprzedający kliknął w podany przez niego link, przeniósł się na stronę łudząco przypominającą tę do transakcji internetowych i podał swoje dane. Kiedy zrozumiał, że coś jest nie tak, było już za późno i stracił pieniądze. Jeszcze więcej, bo aż 20 tysięcy złotych przelała oszustowi 48-latka, która na jednym z portali ogłoszeniowych wystawiła na sprzedaż ławkę ogrodową. Niedługo później skontaktowała się z nią pseudokupująca, która podobnie jak w poprzedniej sytuacji przesłała sprzedającej link do strony jedynie udającej portal do płatności internetowych. Po rzekomej transakcji 48-latka straciła pieniądze i zgłosiła sprawę na policję. Jeśli wybieracie się za granicę w te wakacje, warto wyrobić wcześniej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Można ją bezpłatnie otrzymać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Chełmie.
1: Potwierdza prawo do leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. EKUS może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do leczenia finansowanego ze środków publicznych zgodnie z krajowymi przepisami. Uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca naszego przewidywanego pobytu w tym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Korzystając z EKUS za granicą, trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki, co osoby ubezpieczone w danym państwie. Oznacza to, że jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, my również musimy ponieść takie koszty.
0: Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w oddziale NFZ w Chełmie, pocztą przez skrzynkę ePUAP lub internetowe konto pacjenta. Miasto Chełm podpisało umowę na rewitalizację glinianek. To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji rekreacyjnych w mieście, która ma całkowicie odmienić popularny teren wypoczynkowy. Jak zapowiedział prezydent Jakub Banaszek, na Gliniankach powstanie bezpieczna i czysta plaża z przygotowanym kąpieliskiem. W planach są także molo, pomost, boiska sportowe, ścieżki rowerowe i rolkarskie, parking, budynek gospodarczo-usługowy, miejsca do grillowania, siłownia zewnętrzna oraz pole kempingowe i miejsca dla kamperów. Dla najmłodszych przewidziano nowoczesne place zabaw, w tym plac w stylu pirackim. Mają powstać również pomosty dla wędkarzy. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji ogłoszono 25 listopada zeszłego roku. Miasto pierwotnie planowało przeznaczyć na ten cel niemal 14,5 miliona złotych brutto. Najkorzystniejszą ofertę wybrano 12 marca, a złożyła ją firma ze Srebrzyszcza. Jej wartość to blisko 13 milionów 130 tysięcy złotych. Po wyborze wykonawcy sprawa trafiła jeszcze do Krajowej Izby Odwoławczej. Rozprawa odbyła się 23 marca tego roku, a odwołanie zostało w całości oddalone. To otworzyło drogę do podpisania umowy. Zgodnie ze specyfikacją wykonawca będzie miał 15 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Po zakończeniu prac glinianki mają stać się jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku, rekreacji i aktywności sportowej w Chełmie, łącząc funkcje rodzinne, turystyczne i przyrodnicze z zachowaniem części bardziej naturalnego, dzikiego charakteru tego terenu. Termin nadsyłania prac do wojewódzkiego konkursu fotograficznego młodzieży, który odbywa się w tym roku pod hasłem Zatrzymani w codzienności, został przedłużony do 24 sierpnia. To inicjatywa organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury, młodego animatora i grupę paparazzi MDK Chełm.
2: Jeżeli chodzi o temat, to faktycznie dziewczyny same wybrały taką tematykę, miały różne pomysły na to, ale uważam, że to jest kwintesencja fotografii, a przede wszystkim ona może dotyczyć różnej tak naprawdę tematyki w naszej fotografii, czyli od portretu, od przyrody, no tak naprawdę możemy wszystko włożyć tutaj.
0: mówi Aleksandra Borysiewicz, nauczyciel grupy. Historia konkursu sięga 2007 roku, kiedy to z inicjatywy grupy Paparazzi powstała pierwsza edycja pod hasłem Portret 2007. Rok później konkurs zyskał rangę ogólnopolską jako ogólnopolski konkurs fotograficzny młodzieży. Po długiej przerwie wrócił w zeszłym roku z nową energią, proponując temat Przestrzeń 2025, który spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych twórców.
3: Konkurs skierowany do osób w wieku 14-19 lat z województwa lubelskiego.
4: Konkurs jest bezpłatny, a zdjęć można przesłać 4.
5: Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie mdkhelm.pl.
6: Zapraszamy serdecznie!
0: Zapraszają do udziału członkinie grupy Paparazzi.
7: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
1: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. 4 i 9 FM. I wszystko

0: Yeah.
1: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burza na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
2: Rocznie Polska inwestuje w jednego

0: amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
2: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
3: Źle.
4: Dlaczego źle?
2: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy.
4: Przygotowywałeś się?
5: W tamtym tygodniu zacząłem.
4: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00. Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
7: Bonton Radio. I wszystko gra.
8: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

0: ciało.
1: Oj, wszyscy tęsknimy za tym katem, który był w tym miejscu. Zastanawiałem się, czy to puścić, zanim poznacie temat dzisiejszego odcinka, ale macie zamiast tego moje gadanie. Pikowa da pszczół.

ale żeby wam powiedzieć, o czym my w ogóle dzisiaj rozmawiamy w Radiu Bonton, to mówimy o ukrytych kawałkach na różnych rapowych płytach i to jest właśnie pierwszy kawałek dzisiaj, Ground Zero. Znam

0: ruszać.
1: Robiąc research do dzisiejszego odcinka Peak Hour Rap Show w Radiu Bonton, zobaczyłem takie zdanie, że era streamingu zabrała nam o tyle taką fajną rzecz z wydań fizycznych, że tutaj już mamy wszystko wylistowane, nie ma żadnych zaskoczeń, a na wydaniach fizycznych coś może nie być odznaczone właśnie z tyłu albumu, a się okazuje, że coś jednak artysta jeszcze na koniec dołożył. I to właśnie o takich przypadkach będziemy rozmawiać dzisiaj. Janek Zieliński, witam Was na 104,9 FM, parę minut po 20. Oczywiście mniej więcej do 21 jestem dzisiaj z Wami i opowiadam te historie. Ogólnie historia ukrytych tracków jest dosyć długa, no niestety problematyczna, no bo znowu, era streamingów. Nie wszystko niestety zostało wydane. Ale kilka przypadków mamy, bo to, co ja sobie jestem w stanie przypomnieć, to pamiętam Złotą Owcę Palucha chociażby. Tam było 14 kawałków. Ostatnim wylistowanym z tyłu płyty były Zimne Ognie na produkcji Chrisa Carsona. Jednak potem następowała cisza przez kilka minut i leciał ukryty utwór Za Blisko na produkcji Foresta. Bonus track w tym przypadku. Nie będę ukrywał, treściowo moim zdaniem ten kawałek się zestarzał i to mocno, dlatego dzisiaj on nie poleci. Nie poleci też inny case, czyli Dwa Sławy, Dandys Flow, ich najlepsza płyta w dyskografii. Tam na końcu mogliśmy usłyszeć utwór Przyjaciele 3. Oni tam chyba rozmawiają, tam chyba jest to rozmowa wydawców, jeżeli dobrze pamiętam, i oni gadają na jednym z bitów, który sobie tam leci w tle i oczywiście też wcześniej się pojawia na tym albumie. Żebym sobie przypomniał, to jeżeli się nie mylę, był to bit do A Może By Tak. No i mamy też inny kawałek problemu, bo może i ten nie był ukryty, ale mowa o winylowej wersji kawałka Dr. Melfi z ich debiutanckiego albumu Problem. Tam pojawił się na tym kawałku Ace. Tak nie mogę ustalić, czy go oficjalnie wydali, no bo niby go na YouTube'a wrzucili, ale tam nigdzie gdzieś poza tym jakoś nie figuruje, więc nie wiedziałem, czy mogę go wam puścić, czy nie. No wiecie, kwestia praw autorskich, tego typu rzeczy, to wszystko jest strasznie zagmatwane. To za to, co mogę wam puścić, co całe szczęście wylądowało po latach na streamingach, to Asfalton od OSTR-a, czyli jego legendarna ukryta druga płyta, która była ukryta w jego albumie Tylko dla Dorosłych w fizycznym wydaniu. Można tam było dokładnie przejrzeć pudełko, które się otrzymało i wtedy można było odkryć, że tam była taka mała zapadnia, gdzie znajdował się Asfalton. Nieoficjalnie ochrzczony przez fanów. No i tam znalazło się kilka kultowych numerów. Najbardziej kultowym oczywiście Mały Szary Człowiek, już teraz w waszych głośnikach.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bonton.

To było Hova Song Outro z płyty Jay-Z z roku 1999, Volume 3, Life and Times of Sean Carter. Oczywiście Jay miał długą tradycję ukrytych kawałków na swoich albumach. Mieliśmy na przykład przypadek Magna Carta Holy Grail, konkretnie wydania winylowego, gdzie z tyłu była ukryta jeszcze jedna mała płytka, na której był kawałek na bicie Swizz Beatza. Oczywiście mowa o otwartym liście. No niestety wada tego rozwiązania jest taka, że dużo z tych kawałków, które były ukryte na fizycznych wydaniach, czy to CD, czy gdziekolwiek indziej, niestety nie powychodziła na streamingi. Tutaj jest jeden z niewielu wyjątków, gdyż mamy w tym momencie minutową przerwę, no i wznawiamy z dwoma ukrytymi numerami.

Jeszcze chwilę o Jay'u w radiu Bonton, bo mamy dwa kawałki. Pierwszy to był numer, który znalazł się wcześniej na składance Rough Riders. Drugi z kolei, Girl's Best Friend, to z kolei był numer, który wyszedł na potrzeby filmu Blue Streak w roku 99. Komedia, w roli głównej grał tam legendarny Martin Lawrence. My tymczasem przechodzimy do

Kanye'ego Westa, który też miał parę takich utworów w swojej dyskografii. Na początek Late, z Late Registration, nomen omen, bonusowy kawałek na płycie CD, która, jeżeli dobrze pamiętam, była 21 albo 22, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast jest to kawałek, który pojawia się po bonusowym tracku Diamenty z Sierra Leone. Na tym albumie bez Jay-Z oczywiście, kawałek do filmu o tym samym tytule, jeżeli dobrze pamiętam. No i jeżeli poczekaliśmy kilka sekund ciszy, no to dostajemy utwór Late, który też pasuje, no bo jest ostatni, jest trochę spóźniony, no i tym samym wpasowuje się w temat całego krążka, gdzie Kanye opowiada, jak ze wszystkim jest spóźniony. Ale to też nie jedyny taki utwór, bo mieliśmy jeszcze Pinocchio's Story z 808s and Heartbreak. To też jest ukryty kawałek, jeżeli dobrze pamiętam, to jest jego freestyle z Singapuru bodajże. I właśnie te dwa kawałki sobie polecą w Pikawrap Show w Radiu Bonton.

0: Jeszcze trochę kawałków przed nami, bo mam dla was między innymi dwa numery od The Roots, między innymi z ich kultowego albumu Things Fall Apart. Ukryty kawałek na końcu to akt czwarty. Aktów pojawia się właśnie trzy, ale ukryty był kawałek czwarty na samym końcu. The End, tak się nazywa. Mieliśmy też jeszcze inny, czyli In Love With The Mic. To z kolei utwór z albumu The Tipping Point. To jest z kolei kompozycja z roku 2004. Już teraz w Pick Up Radio Show, w Radiu Ponton oczywiście.
1: Yo mama with on boots, I saw she took them off. She pulled them in the street, and that street said I smell feet.

No i na koniec jeden z największych hitów Miss Education of Lauryn Hill. You're too good to be true, can't take my eyes off of you. Jest to oczywiście cover przeboju z lat 60-tych, 50-tych, też początkowo nie był uwzględniony na trackliście, na CD-ku, ale finalnie stało się tak, że jest to jeden z największych hitów z tej płyty kultowej. I właśnie tym akcentem sobie dzisiaj zakończymy nasz odcinek w Pikawara Show. Janek Zieliński, ja wam się kłaniam, dziękuję za dziś i życzę wam miłego wieczorku.

0: Ponton Radio. 104 i 9 FM.
1: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burza na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
2: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
2: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Źle. Dlaczego źle?
4: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy. Przygotowywałeś w tamtym tygodniu, zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
1: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
7: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00. Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: burze i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
0: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
3: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
4: Źle. Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
4: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
4: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
4: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
0: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00. Stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.